0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
4: Dzień dobry, przybijamy motoryzacyjną piątkę i ruszamy w drogę. Dzisiaj co mają chińskie auta do cenników aut popularnych marek i nowe znaki i oznakowania. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
4: Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło pracę nad gruntowną zmianą przepisów o znakach drogowych. Głównym celem nowelizacji ma być uproszczenie prawa, poprawa czytelności oraz wprowadzenie do przepisów rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo. Możliwe, że pojawi się kilka nowych znaków związanych m.in. z kontrolą fotoradarów i innych systemów automatycznego wykrywania przewinień. Chodzi m.in. o niebieski znak ze znanym symbolem aparatu fotograficznego, jak w przypadku znaków ostrzegających przed fotoradarem, a także namalowanymi dodatkowo oznaczeniami drogi i rysunkiem przedstawiającym sygnalizację z zapalonym czerwonym światłem. Znak miałby być umieszczany w odległości do 30 metrów od skrzyżowania czy przejazdu kolejowo-drogowego, na którym zastosowany jest system Red Light. Teraz tego znaku nie ma. W części miast, w których wyznaczono pasy zarezerwowane dla autobusów, znak miałby być ustawiany 100 metrów przed urządzeniem.
0: Aktualności.
4: Ministerstwo zaproponowało też wprowadzenie znaku, który ma informować o stacjonarnym urządzeniu mierzącym odległość między pojazdami. Na drogach ekspresowych i autostradach znak miałby być umieszczany od 500 do 700 metrów przed miejscem pomiaru. Wprowadzenie do przepisów znaku otwiera drogę do stworzenia automatycznego systemu kontroli odstępów na przykład autostradach. Co ciekawe, w Polsce już działają urządzenia, które potrafią mierzyć odległość między kolejnymi pojazdami na danym pasie ruchu. Oczywiście dziś są one wykorzystywane jedynie do pomiaru prędkości, nie zaś odstępu między samochodami. A te przepisy generalnie obowiązują już od kilku lat. Odległość między pojazdami ma wynosić tyle metrów, ile połowa aktualnej prędkości w kilometrach na godzinę. Niestety tego przepisu przestrzega bardzo, bardzo niewielu kierowców. Między innymi dlatego, że kontrole wykonywane są w minimalnej ilości przez policjantów, którzy fizycznie muszą to robić stojąc na przykład na wiaduktach nad jezdnią. Teraz być może się to zmieni. I na koniec chińskie auta, a cenniki popularnych marek samochodów.
0: Autoradio.
4: Sprzedaż popularnych Chińczyków w naszym kraju bije kolejne rekordy. W lipcu w rankingu 20 najchętniej wybieranych na rynku pierwotnym marek motoryzacyjnych w naszym kraju znalazło się aż 6 producentów z Chin. Rosnąca popularność tychże samochodów to zapowiedź wojny cenowej w salonach. Jej pierwsze sygnały już widać w cennikach. Ofensywa modelowa skierowana w europejskich nabywców, w ramach której w salonach debiutują właśnie kolejne chińskie modele z nowoczesnymi napędami HEV i PHEV, nie jest przypadkowa i najbliższe miesiące mogą być dość trudne dla dealerów marek popularnych, które najmocniej odczuwają chińską konkurencję. Tak uważa część analityków rynku. To, co spędza sen z powiek importerom, powinno jednak ucieszyć klientów. Wszystko wskazuje na to, że końcówka roku przyniesie zaciętą bitwę o właśnie nabywców nowych aut, której zwiastuny można już dostrzec w cennikach. Obecnie większość producentów nie koryguje tychże, lecz mówi o korzyściach i promocjach. To świadomy wybieg, który przynajmniej w teorii zmniejszyć ma wpływ obniżek na wartość rezydu używanych samochodów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Ostatni dzień wakacji pod znakiem nauczycielskiego protestu. Sprawdzimy też, jak idą szkolne zakupy. Warto skorzystać z programu Dobry Start. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W finale nie dali żadnych szans mistrzom olimpijskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale też większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
3: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
2: Protest przed kancelarią premiera ma się zacząć o 11:00. Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
4: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
5: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
6: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
2: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, przypomina Beata Kopczyńska z ZUS-u.
8: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
2: 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Rosyjskie władze poinformowały o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według powszechnych opinii komentatorów wojennych Moskwa chce steroryzować Ukraińców brakiem energii i ogrzewania w czasie nadchodzącej zimy. Sport. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W wielkim finale w krakowskiej Tauron Arenie biało-czerwoni pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1. Pierwszego seta nasi przegrali, ale bez problemu wygrali trzy kolejne. To dobry prognostyk za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu o ćwierćfinał będzie Portugalia. I jeszcze jedna dobra wiadomość ze sportu. Kamil Majchrzak pewnie wygrał z Serbem Medvedevem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś na kort wyjdą Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Muzyczne radio na początek dnia, na początek tygodnia. Muzyczne radio na koniec sierpnia, na koniec wakacji. Witamy w poniedziałek, w ostatni dzień wakacji. Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry wszystkim w kolejny dzień lata, stygnącego lata. No, tak przynajmniej wynika z piosenki Kuby i Kuby. 6:12.

0: I takim oto stygnącym latem tą piosenką wywalczyli sobie bursztynowego słowika całkiem niedawno. Kuba i Kuba, Muzyczne Radio, jest 6:15.
1: Kalendarium regionu.
0: Stały punkt naszego wczesnoporannego programu, 31 dzień sierpnia roku 1675. W wyniku uderzenia pioruna w wieżę zamku Chojnik wybuchł wtedy pożar, po pożarze zamek został opuszczony. A w 1939 roku hrabia Aleksander von Hochberg, właściciel książę, opuścił teren III Rzeszy i wyjechał do Polski, gdzie zaciągnął się do wojska. W trakcie wojny brał udział w walkach w armii generała Andersa, uczestniczył w bitwie o Monte Cassino. I jeszcze 31 sierpnia roku 1982, w drugą rocznicę podpisania porozumień gdańskich, doszło do licznych demonstracji zwolenników Solidarności. W Lubinie milicja otworzyła ogień do demonstrantów, w wyniku czego zginęły 3 osoby.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na ten moment bez wypadków, bez zdarzeń, wskutek których miałyby być zablokowane któreś z głównych tras Dolnego Śląska. No ale wiadomo, że na A4, czy na przykład S5, czy innych głównych drogach regionu kierowcy muszą uważać na miejsca z lokalnie prowadzonymi pracami, lokalnymi zwężeniami. Dodatkowo na autostradzie A4 na wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec przed Jędrzechowicami. No, tradycyjny poranny, tradycyjny poniedziałkowy korek, chwila dłuższego postoju, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, no i ewentualnie wcześniej wyjechać, jeżeli możecie sobie na to pozwolić. W rejonie Kotliny Kłodzkiej nadal obowiązują utrudnienia związane z robotami na drodze krajowej numer 8. Sytuacja na drogach, wiadomo, może być dynamiczna przy poniedziałku, dlatego przy porannym wyjeździe warto zachować szczególną ostrożność, obserwować oznakowanie i słuchać muzycznego radia i dzielić się informacjami z dróg, jeśli takie posiadacie, jeśli zauważycie jakieś problemy na drodze, korki, objazdy, wypadki. Prosimy o kontakt 757-646-646, Muzyczne Radio. Można także skorzystać z naszej mobilnej aplikacji i z możliwości nagrania tak zwanej głosówki.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

wiatr. I wszystko się zgadza, bo wiatru akurat dzisiaj brakować nie będzie. Ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji z Muzycznym Radiem, 6:27. Za chwilę słów kilka o pogodzie, jaka się zapowiada na początek tygodnia, na koniec sierpnia.

0: A wiecie, że już 26 czerwca roku 2027 następne wakacje? Tegoroczne kończą się dzisiaj.
1: Pogoda.
0: I jaką aurą? Taką troszkę pomieszaną. Aktualnie mamy od 11 do 14 stopni, rozpoczynając od temperatury. Popołudnie całkiem przyjemne, z temperaturą od 22 do 24 stopni. Umiarkowany i silny wiatr będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich, zachodnich. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Teraz w wielu miejscach ładnie, za kilka godzin z południowego zachodu dotrą do nas opady, które mają się dość szybko przesuwać na północny wschód i po przejściu tych opadów znów powinno zrobić się ładnie. Czyste powietrze mamy dziś na Dolnym Śląsku. Na Śnieżce aktualnie 11 stopni i wiatr wiejący jeszcze nie za mocno, do 40 km na godzinę z kierunków południowych.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Baranom przy poniedziałku trudno będzie o chwilę wytchnienia, nie mówiąc o odpoczynku. Byki, sprawy prywatne układać się zaczną lepiej niż w minionym już tygodniu i miesiącu. Bliźnięta czeka dziś natłok obowiązków, trzeba zgrać pilne terminy w pracy i w domu. Raki będą miały okazję zrobić dobre wrażenie na otoczeniu, ktoś czeka na mały znak. Lwy mogą dziś liczyć na dobrą passę w życiu, relacje z kimś bliskim ulegną poprawie. Panny mogą spodziewać się ciekawych propozycji, atmosfera będzie miła dzięki wizytom. Wagi, nie najlepsze. Lepszy dzień na robienie wielkich planów, choć możliwości będą dość spore. Skorpiony będą w dobrej formie i nastroju, czekają je drobne sukcesy w pracy lub szkole. Strzelce czeka dobra passa, sprawy rodzinne ruszą z miejsca, nieco gorzej w pracy. Koziorożce mogą liczyć na wyrozumiałość i wsparcie bliskich osób. Gdy trzeba, pomogą. Wodniki, dobry dzień na łagodzenie sporów i szukanie rozwiązań w konfliktowych sytuacjach. I jeszcze ryby, sprawy z nowym tygodniem i miesiącem przebiegać będą pomyślnie i bez przeszkód. Co do osób urodzonych 31 sierpnia, to są obowiązkowe, posłuszne, a przy tym niebywale spokojne, nierzadko o zdolnościach poetyckich. Wrażliwe są na piękno muzyki i przyrody, lubią wycieczki po górach i często podróżują. Zachowują się zazwyczaj bardzo naturalnie, są szlachetne i prawe. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, opal, sprzyjający znak zodiaku to strzelec. A imieniny obchodzą dzisiaj Paulina i Rajmund, którym składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy. W dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już prawie o 3 godziny, dokładnie o 2 godziny i 56 minut.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Jest 6.56, Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio.
0: Dzisiaj urodziny obchodzi dwóch nietuzinkowych polskich artystów, muzyków. Po pierwsze, 75 lat temu w Gdańsku urodził się Sławomir Łosowski, klawiszowiec, któremu zawdzięczamy powstanie Kombi 50 lat temu. Bowiem w 1976 powstała grupa z przekształcenia zespołu Akcenty, założonego kilka lat wcześniej właśnie przez Sławomira Łosowskiego, który dziś kończy 75 lat. 63 lata temu w Warszawie urodził się natomiast Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor, wokalista, współtwórca grupy Madame w połowie lat 80. No później lider zespołu Wilki, ale znany przecież także ze swojej działalności solowej. I tak sobie pomyślałem, że skoro 31 sierpnia urodziny obchodzi także jego debiutancka solowa płyta właśnie z roku 1995, płyta solo, no to warto przypomnieć, że na tym właśnie albumie znalazły się takie utwory jak Trzy noce z deszczem, jak Jasne ulice, czy O sobie samym. Z płyty obchodzącej urodziny, od artysty obchodzącego dziś urodzin, od Roberta Gawlińskiego w dniu jego 63 urodzin.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
4: Ostatnia szansa na tańsze paliwo. Od jutra kierowców czekają podwyżki. Czy będzie komisja śledcza do spraw zonda krypto? Chce tego Mateusz Morawiecki. Warszawianie odetchnęli tuż przed wakacjami. Tramwaje wróciły na najważniejsze trasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać dwa ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został na dłużej, ale budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
5: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
4: Teraz ceny paliw w dużej mierze będą zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka Brent kosztuje około 90 dolarów. Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów. Trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Naukowcy tymczasem wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory. Chcemy powołania komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
6: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
4: Powołanie komisji jest mało realne. Przeciwna jest rządząca Koalicja Obywatelska. Dlaczego? Tłumaczy europoseł KO Bartoszar Łukowicz.
7: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej. To nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi. Ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
4: Przeciwne jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisję zdominowaliby rządzące, a to byłoby dla PiSu niekorzystne. Pasażerowie warszawskich tramwajów odetchnęli. Tuż przed końcem wakacji tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Kursują już na moście Poniatowskiego w Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, by zdążyć przed wrześniem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
4: Jeszcze we wrześniu w Warszawie zakończy się remont torów w Alei Niepodległości. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał nad elektrownię atomową na Węgrzech. W powietrze poderwano myśliwce Gripen, które śledziły maszynę aż do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu Cessny mężczyzna próbował jeszcze ukraść samochód i uciec, ale został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że niczego nie pamięta.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, przybijamy motoryzacyjną piątkę i ruszamy w drogę. Dzisiaj co mają chińskie auta do cenników aut popularnych marek i nowe znaki i oznakowania. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło pracę nad gruntowną zmianą przepisów o znakach drogowych. Głównym celem nowelizacji ma być uproszczenie prawa, poprawa czytelności oraz wprowadzenie do przepisów rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo. Możliwe, że pojawi się kilka nowych znaków związanych m.in. z kontrolą fotoradarów i innych systemów automatycznego wykrywania przewinień. Chodzi m.in. o niebieski znak ze znanym symbolem aparatu fotograficznego, jak w przypadku znaków ostrzegających przed fotoradarem, a także namalowanymi dodatkowo oznaczeniami drogi i rysunkiem przedstawiającym sygnalizację z zapalonym czerwonym światłem. Znak miałby być umieszczany w odległości do 30 metrów

0: nie zaś odstępu między samochodami. A te przepisy generalnie obowiązują już od kilku lat. Odległość między pojazdami ma wynosić tyle metrów, ile połowa aktualnej prędkości w kilometrach na godzinę. Niestety tego przepisu przestrzega bardzo, bardzo niewielu kierowców, między innymi dlatego, że kontrole wykonywane są w minimalnej ilości przez policjantów, którzy fizycznie muszą to robić, stojąc na przykład na wiaduktach nad jezdnią. Teraz być może się to zmieni. I na koniec chińskie auta, a cenniki popularnych marek samochodów.
1: Autoradio.
0: Sprzedaż popularnych Chińczyków w naszym kraju bije kolejne rekordy. W lipcu w rankingu 20 najchętniej wybieranych na rynku pierwotnym marek motoryzacyjnych w naszym kraju znalazło się aż 6 producentów z Chin. Rosnąca popularność tychże samochodów to zapowiedź wojny cenowej w salonach. Jej pierwsze sygnały już widać w cennikach. Ofensywa modelowa skierowana w europejskich nabywców, w ramach której w salonach debiutują właśnie kolejne chińskie modele z nowoczesnymi napędami HEV i PHEV, nie jest przypadkowa i najbliższe miesiące mogą być dość trudne dla dealerów marek popularnych, które najmocniej odczuwają chińską konkurencję. Tak uważa część analityków rynku. To, co spędza sen z powiek importerom, powinno jednak ucieszyć klientów. Wszystko wskazuje na to, że końcówka roku przyniesie zaciętą bitwę o właśnie nabywców nowych aut, której zwiastuny można już dostrzec w cennikach. Obecnie większość producentów nie koryguje tychże, lecz mówi o korzyściach i promocjach. To świadomy wybieg, który przynajmniej w teorii zmniejszyć ma wpływ obniżek na wartość rezydualną używanych samochodów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Jeszcze aneksem do wiadomości dla kierowców jest 7.20.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Chwilą cierpliwości, dłuższą chwilą jak to po weekendzie, kierowcy powinni się wykazać o poranku na autostradzie A4 przed przejściem granicznym z Niemcami w Jędrzychowicach. Delikatne zatory także na śląskim odcinku A4 na wysokości Mysłowicy, między innymi w kierunku Wrocławia i jeszcze bardziej na wschód, na wysokości Krakowa, także w stronę Wrocławia. Tutaj też lokalne spowolnienia na

0: A4 na S5 między MOP-em Folwark a węzłem Wrocław Północ prowadzone jest koszenie pasa drogowego na dość długim, ponad 50-kilometrowym odcinku, więc można się spodziewać tutaj też lokalnych ograniczeń prędkości. Na drodze krajowej 33 w Międzylesiu ruch odbywa się wahadłowo, obowiązuje 40. Roboty prowadzone są również na drodze krajowej numer 35 w rejonie Komorowa. Na tę chwilę nie mamy informacji o jakichś zdarzeniach, wypadkach na autostradzie A4 czy S-kach na S3, S5, S8. Na razie dość spokojnie. Podobnie zresztą na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Muzyczne Radio przypomina mi się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
5: Przybyło chmur nad Dolnym Śląskiem, zgodnie zresztą z zapowiedziami. Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, to i zacznie padać za jakiś czas. Potem, kiedy opady powędrują sobie na północny wschód, znów powinno się zrobić ładnie, poprawa pogody. Na termometrach dzisiaj po południu od 22 do 24 stopni. Aktualnie mamy od 13 do 18 stopni, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Czyste powietrze na Dolnym Śląsku, na Śnieżce teraz 11 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 40 km na godzinę z południa.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Czas na raport regionalny, Jacek Rogulski.
7: Dzień dobry. Od niedzieli weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów kolei dolnośląskich. Nowy rozkład przynosi korekty czasów przejazdów oraz utrudnienia i komunikację zastępczą na wybranych trasach wynikające z prac remontowych, informuje Bartłomiej Rodak, rzecznik kolei dolnośląskich.
8: Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów-Bielawa-Góry-Sowie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milcza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez polskie linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz. Po stronie niemieckiej będą trwały prace związane z elektryfikacją odcinka prowadzącego przez Nysę Łużycką.
7: Zmieniamy temat. W Legnicy powstaje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i drogi ekspresowej S3. Miałby tam powstać park handlowy.
9: Istotnym powodem rozpoczęcia prac jest wniosek związany z budową wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na miejskich działkach. Miasto chce także uporządkować układ komunikacyjny i dostosować go do obecnych granic działek ewidencyjnych. Nowy plan ma ostatecznie określić przeznaczenie poszczególnych terenów. Prezydent Legnicy zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach, które już się zaczęły i potrwają do 23 września. Ich najważniejsza część, dwuetapowa, odbędzie się 3 września w Szkole Podstawowej nr 9. O 16.30 zacznie się otwarte spotkanie, a godzinę później wizja lokalna, czyli spacer studyjny. Jego uczestnicy będą mogli przyjrzeć się obszarowi, którego dotyczą planowane zmiany. Uwagi można zgłaszać do 23 września także pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy i elektronicznie. Szczepan Knat, Muzyczne Radio.
7: W sobotę i w niedzielę w Stadninie Koni w Wałbrzyskim Książu odbyły się zawody Art Cup skupiające miłośników koni z całej Polski. Na hipodromie można było podziwiać piękne zwierzęta, popisy i pokazy, ale też znane z ekranów telewizorów twarze Katarzyny Dobor, Henryka Sawki, Marka Włodarczyka czy Andrzeja Seweryna. Swój pokaz jazdy konnej oraz pracę konia z dzieckiem autystycznym zaprezentował Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, ale przede wszystkim miłośnik koni, właściciel westernowego miasteczka koło Karpacza. Pan Jerzy za swoje wsparcie otrzymał od organizatorów podziękowania i pamiątkową statuetkę.
4: Po pierwsze chcę pokazać, jak western rozmawia w swoich dyscyplinach z koniem w treningu. To będzie taki duży pokaz, pokazujący pewne elementy gry konia z człowiekiem i przede wszystkim chodzi o to, czy jeździec rozumie, jak koń odbiera jego sygnały do rzeczy, które chciałby, żeby ten koń wykonał. To po pierwsze. A druga sprawa, to będę miał zajęcia z dzieckiem autystycznym i chcę pokazać, jak poprzez konie możemy pomagać dzieciom autystycznym poprzez pole elektromagnetyczne serca konia, poprzez rozmowę, poprzez system niewerbalnego porozumiewania się. Wszystkie te rzeczy będę pokazywał i zachęcał. Taka droga to najlepsza droga dla dzieci autystycznych.
10: Diana Sałacka, jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup. Spotykamy się po raz 28, dlatego że znani aktorzy i aktorki fenomenalnie jeżdżą na koniach i osoby z świata artystycznego naprawdę mają czasami takie ukryte kompetencje i nie wiemy tak naprawdę na co dzień, jak świetnie radzą sobie na koniu, dlatego powstała ta impreza, żeby właśnie sprawdzić ich kompetencje między sobą, żeby powstała taka rywalizacja naszych gwiazd w czterech różnych dyscyplinach jeździeckich. Mamy tutaj osoby jeżdżące powożenie, ujeżdżenie, west i chociażby skoki.
7: Dodajmy jeszcze, że w ostatni weekend sporo się działo w regionie. O tym będziemy informować także w kolejnych raportach, a na najbliższe wiadomości zapraszamy już o 8.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland, my name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2022. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Kubas, Muzyczne Radio za kwadrans, godzina 8.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Dziś na stacjach paliw mogą się pojawić kolejki. To ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN. Od jutra litr benzyny może być nawet o złotego droższy. Wróci bowiem standardowy 23% VAT zamiast 8%. Obniżka miała chronić portfele Polaków przed skutkami wojny w Zatoce Perskiej i wyraźnie się spodobała. W sondażach większość z nas popierała pomysł jej utrzymania. Dłuższego dotowania cen paliw nie wytrzyma jednak budżet państwa, który w związku z CPN stracił już dochody szacowane na ponad 5 miliardów. Złotych. Sieci paliwowe spodziewają się dziś tankowania nie tylko aut, ale też kanistrów i przypominają, że używać wolno tylko tych atestowanych. A skoro mowa o budżecie, w piątek Rada Ministrów przyjęła jego projekt na przyszły rok. Realne pensje Polaków będą rosły wolniej niż w tym roku, wyższe będą też bezrobocie oraz deficyt w kasie państwa. By związać koniec z końcem, rząd będzie musiał pożyczyć ponad 282 miliardy złotych. Wydatki będą bowiem rekordowo wysokie, wyniosą ponad 977 miliardów złotych, z czego prawie 200 wydamy na obronność, kolejne 36 na policję, pozostałe służby mundurowe i specjalne, a ponad 107 na obsługę zadłużenia. O 26 miliardów wzrosnąć mają wydatki na zdrowie, sporo przeznaczymy również na inwestycje kolejowe. Generalnie gospodarka ma się rozwijać. Według rządu produkt krajowy brutto skoczy w przyszłym roku o 3%. Realny wzrost wynagrodzeń to dobra wiadomość dla Polaków. Wciąż co czwarty z nas przyznaje, że dochody wystarczają mu tylko na zaspokojenie najważniejszych potrzeb. O ocenę swojej sytuacji finansowej poprosili ankieterzy na zlecenie serwisu Rankomat. Okazuje się, że nastroje się poprawiają, ale do ideału daleko. 53% respondentów deklaruje, że ich dochody raczej wystarczają na życie, ale większe zakupy trzeba planować. Aż 12% stwierdziło, że żyje komfortowo i stać ich nawet na niespodziewane wydatki. Do finansowych trudności przyznaje się tylko 6% Polaków. Według badań w momentach kryzysu najczęściej rezygnujemy z wydatków na jedzenie poza domem oraz wyjazdy i podróże.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w piątek najlepiej radziły sobie największe spółki. WIG20 zyskał 86% i już tylko 6 oczek brakuje mu, by wrócić ponad granicę 4000 punktów. Gorsze wieści płyną z rynku walutowego, złoty słabnie. Za euro w internetowych kantorach trzeba już zapłacić średnio 4 zł 36 groszy, za dolara 3 zł 76 groszy, a za funta 5 zł 9 groszy. Frank szwajcarski wyceniany jest na 4 zł 65 groszy, a 100 czeskich koron kosztować nas będzie 18 zł i 10 groszy. A w magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.

Portugal The Man w Muzycznym Radiu w ostatni dzień sierpnia. Jak to klasyk śpiewał i jak do tego doszło, nie wiem. Też nie wiem, jak doszło do tego, że to ostatni dzień wakacji. Poniedziałek z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
1: Muzyka.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
2: Kapitan zatrzymany promu Wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Nowe przedmioty i nowe podejście do uczniów. Jutro zaczyna się rok szkolny. Powiemy też, jaki problem na rynku pracy ma pokolenie Z. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u Wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu w Kirenii przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zaginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Kończą się wakacje, jutro początek roku szkolnego. W szkołach od września będzie sporo zmian, reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
4: To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
3: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci. Mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
5: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
3: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
2: W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. Wystartował z Florydy.
6: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem niektórych ekspertów młodzi ludzie są nieprzygotowani do otaczającej ich rzeczywistości, a ich kompetencje przedawniają się za szybko, średnio co 5 lat. Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali, a przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
2: Profesor Pawłowska podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. Hałas łodzi motorowych może dosłownie ogłupiać młode ryby. Naukowcy odkryli, że osobniki dorastające w takim otoczeniu rosną wolniej i znacznie gorzej reagują na atak drapieżników. Co alarmujące, część z nich zamiast uciekać płynie prosto w stronę zagrożenia. Badacze ostrzegają, że coraz większy ruch łodzi może zagrażać całym ekosystemom raf koralowych.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Majszak przerwał serię porażek i pewnie awansował do drugiej rundy wielkoszumowego US Open. Polak pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3.
9: Całą tą moją grę podpierałem naprawdę dobrym serwisem, no i w pewnym momencie rywal tak naprawdę zaczął stawiać wszystko na jedną kartę i w trzecim secie kilka fantastycznych piłek zagrał, natomiast finalnie tą solidnością wykorzystałem moje szanse i domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu. Teraz czas na trochę odpoczynku i przygotowanie się do kolejnych spotkań.
8: Sensacyjnie już w pierwszej rundzie odpadł dziś Nowak Dżokowicz. Serb po pięciosetowym meczu przegrał z Argentyńczykiem Mariano Navone. A dziś mecze kolejnych Polaków. Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend, a Iga Świątek z Chinką Shinyu Wang. Magda Linet i Magdalena French zagrają jutro. Śląskie derby w piłkarskiej ekstraklasie rozstrzygnięte. Dopiero w 101 minucie GKS Katowice pokonał Zabrzu Górnika 3-2, a wszystkie gole dla gości strzelił Ilja Szkurin.
10: Dużo kibiców na stadionie.
1: nie? Fajny klimacik, dobry mecz, dobry przeciwnik, wymagający bardzo przeciwnik, wymagające spotkanie. No i przegrywając na wyjeździe 1-2, mogliśmy się poddać, ale bo jestem bardzo dumny z tego, jak drużyna się podniosła i wywalczyliśmy to zwycięstwo.
8: Zwycięstwo w doliczonym czasie zapewnił sobie również Lech Poznań, pokonujący w Łodzi Widzew 3-2. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania z metą w Costa Blanca. W weekend z rywalizacji po upadku na trasie wycofał się prowadzący z dużą przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. Fin Sami Pajari wygrał rajd Paragwaju 11. rundę Mistrzostw Świata w WRC. To jego trzecie z rzędu zwycięstwo. Poprzednio triumfował w Estonii i Finlandii. A przypomnę, początkowo Toyota panowała wystawić go jedynie w kilku wyścigach. Tymczasem Pajari jest drugi w klasyfikacji generalnej i goni Elfina Evansa. Brytyjczyk w Paragwaju był czwarty, a na podium stanęli Nowozelandczyk Hayden Paddon i Francuz Adrien Formeau.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ucieczki i powroty Baranowskiego. Muzyczne Radio, 19 minut po godzinie 8.
1: Muzyczne Radio.
0: Ostatni dzień sierpnia, dziś urodziny, jak już wcześniej wspominaliśmy, między innymi Roberta Gawlińskiego, Sławomira Łosowskiego, założyciela grupy Kombi. Ale w ostatnim dniu sierpnia na świat przyszedł też Rudolf Schenker, gitarzysta niemieckiej rockowej grupy Scorpions, której był współzałożycielem ponad 60 lat temu, w 1965 roku. Rudolf Schenker urodził się w 1948 roku, a 3 lata wcześniej, w 1945, a więc 81 lat temu, w Belfaście na świat przyszedł Van Morrison, północnoirlandzki muzyk, wokalista, lider grupy Them. Jako solowy wykonawca Van Morrison nagrał kilkadziesiąt płyt. Ponad 10 lat temu otrzymał z rąk królowej Elżbiety drugiej tytuł szlachecki. Van Morrison, urodzony 81 lat temu, teraz w Muzycznym Radiu. Days Like This.

0: Van Morrison w dniu swoich 81. urodzin. Muzyczne Radio jest 8.23.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Poweekendowe powroty do pracy i roboty wróciły na dolnośląskie drogi, także na te główne dolnośląskie drogi. Roboty na A4, między innymi między 51 a 67 kilometrem, czyli między Wezą Krzyżowa i Krzywa w kierunku Wrocławia. Tutaj mamy koszenie pasa rozdziału, zablokowany jest lewy pas, ruch pasem prawym i te prace potrwają mniej więcej do godziny 17. Kierowcy powinni też uważać na S5 w rejonie Morzęcina i Trzebnicy, gdzie również prowadzone są prace, obowiązują zwężenia, ograniczenia prędkości. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia też koszenie poboczy, bez utrudnień w głównym ciągu. Roboty prowadzone także na drodze krajowej numer 12 w rejonie Głogowa oraz na DK94 między Juszczynem a Źródłami. Telefon do Muzycznego Radia to 757-646-646. Tutaj możecie dzielić się informacjami na temat utrudnień, objazdów, korków, wypadków na drogach. Można to też zrobić za pośrednictwem naszej mobilnej aplikacji i możliwości nagrania głosówki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: tylko być kochana.
1: Nie da się ukryć, miejscami zaczęło padać.
2: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
5: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Ani jakichś kolejnych fali upałów na horyzoncie, ani gwałtownego ochłodzenia. Pogoda, można powiedzieć, temperatura przynajmniej w sam raz, dzisiaj dochodząca do 23-24 stopni. Aktualnie dochodzi do 20 stopni. Ciśnienie wynoszące 1013 hektopaskali też wydaje się optymalne, ale już miejscami, jak powiedziałem, na Dolnym Śląsku zaczęło padać. Ma popadać przez kilka godzin, potem pogoda powinna się poprawić, znów powinno się zrobić ładniej. Mocniej będzie wiał wiatr z kierunku południowego zachodu i z zachodu.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Pora na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
6: Raport zaczynamy od dużej zmiany, która czeka Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Karkonoski Park Narodowy podpisał umowę na realizację przebudowy placówki. To jedna z najważniejszych inwestycji Karkonoskiego Parku Narodowego w obszarze edukacji przyrodniczej, mówi Piotr Słowiński, rzecznik parku.
7: Obiekt przejdzie gruntowną modernizację, przebudowane zostaną wnętrza, wymienione instalacje, powstanie pompa ciepła, fotowoltaika, wentylacja, klimatyzacja i nowe rozwiązania poprawiające dostępność. Zmieni się także otoczenie centrum, powstaną m.in. ścieżka edukacyjna, wiata, łąka kwietna i przyrodniczy plac zabaw. Centrum otrzyma również nowe wyposażenie edukacyjne i multimedialne. Chcemy w ośrodku edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie stworzyć nowoczesne i otwarte miejsce dla dzieci, młodzieży, mieszkańców, turystów, no i wszystkich miłośników Karkonoszy. Wartość umowy to ponad 9 milionów 111 tysięcy złotych.
6: Na realizację całego zadania wykonawca ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Potem oczywiście odbiory, no i otwarcie dla turystów i zainteresowanych. Zmieniamy temat. W sobotę obchodziliśmy Dzień Straży Miejskiej i Gminnej w Szczawniezdroju. Święto było okazją do wręczenia funkcjonariuszom awansów, nagród i medali za długoletnią służbę.
8: Komendant Straży Miejskiej Mirosław Otapowicz. Straż Miejska w Szczawniezdroju już świętuje w tym roku 34-lecie swojego istnienia. Powstała w 1992 roku. Natomiast czy to jest ciężka służba? Jak każda służba mundurowa jest ciężka, ale i wdzięczna.
9: Starszy inspektor Tomasz Muno. Nie jestem od początku, zaraz po zakończeniu służby wojskowej wstąpiłem tutaj w szeregi i jestem do tej pory. Na początku pracowaliśmy nawet nie mając mundurów właściwych, bo jeszcze ustawa nie obowiązywała. No staraliśmy się być jednakowo ubrani, ale to było ciężkie. Teraz już jest, wszystko ma ręce i nogi, że tak powiem.
6: Straż Miejska w Szczawniezdroju działa już od 1992 roku i obchodzi właśnie 34-lecie istnienia. W jednostce pracuje obecnie 5 strażników oraz komendant, w tym 2 kobiety. To była 65. Giełda Minerałów Skał i Skamienności w Muzeum Przyrodniczym w Bieleniej Górze Cieplicach, która potrwała do niedzieli, w sobotę właśnie. I w niedzielę na placu przed gmachem muzeum swoje stoiska rozstawiło ponad 30 kolekcjonerów i wystawców. Nie zabrakło też, tradycyjnie zresztą, atrakcji dla najmłodszych miłośników minerałów, mówi Aleksandra Odelga-Nowak z Muzeum Przyrodniczego.
0: Bardzo dużo minerałów. Mamy też dla dzieci płukanie minerałów, zdobywają certyfikaty. Mogą rozpoznać na quizach minerały, dostają za to nagrodę. A poza tym, jeżeli ktoś chce kupić przepiękny okaz kolekcjonarski, czy przepiękne bursztyny, korale i inne rzeczy, naprawdę jest tego tutaj bardzo dużo. Jest powyżej 30 wystawców. Mamy okazy z całego świata, mamy też z Namibii, z Maroka, z innych miejsc, z Afryki, także jest w czym wybierać. Frekwencja dopisuje, wystawcy przyjechali z przepięknymi okazami, także można naprawdę coś wybrać dla siebie lub na prezent.
5: Ja staram się być zawsze na giełdzie minerałów w Jeleniej Górze Cieplicach.
6: Krzysztof Sadowski, kolekcjoner minerałów.
5: Jak zwykle i polskie minerały kolekcjonerskie i cały świat. Tutaj mam sporo minerałów portugalskich, hiszpańskich. Klasyczne lokalizacje, jeżeli chodzi o fluoryty hiszpańskie, Moscona na przykład, ale tak samo minerały promieniotwórcze, autunit, który bardzo ładnie świeci w ultrafiolecie. Kilka fajnych polskich rarytasów od okazu siarki rodzimej z aragonitem z Machowa, z od dawna nieczynnej kopalni właśnie siarki, po na przykład cynkity, które też są wielkim unikatem z hałdy XIX-wiecznej kopalni Orzeł Biały pod Bytomiem. To jest jedna z najfajniejszych, z najsympatyczniejszych giełd kolekcjonerskich. Powiedziałbym, prawdziwy klimat mają właśnie te małe kolekcjonerskie giełdy, gdzie też można pozyskać naprawdę fajne okazy.
6: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 9.30, a teraz to, co ważne dla tych, którzy zaplanowali wypoczynek i wycieczkę w góry. Prognoza pogody w Karkonoszach.
10: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
11: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej, GOWR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 12 stopni, wiatr południowo-zachodni 6 metrów na sekundę, w porywach do 13 metrów. Widzialność ze szczytu Śnieżki ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 838,1 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 18,5 stopnia, wiatr zachodni 1 metr na sekundę, to jest taki minimalny, ale już jest odczuwalny. Widzialność bardzo dobra, pełne zachmurzenia. W Szklarskiej Porębie mamy 15 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i też z pełnym zachmurzeniem. Szlaki po nocy mogą być mokre, śliskie, także wybierając się wcześniej rano w góry, proszę mieć to wszystko na uwadze i ostrożnie poruszać się po tych szlakach, szczególnie w tych miejscach zacienionych. Gorąca prośba przed wyjściem w góry. Proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
10: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hi people, I'm DJ Sash and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Dziś na stacjach paliw mogą się pojawić kolejki. To ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN. Od jutra litr benzyny może być nawet o złotego droższy. Wróci bowiem standardowy 23% VAT zamiast 8%. Obniżka miała chronić portfele Polaków przed skutkami wojny w Zatoce Perskiej i wyraźnie się spodobała. W sondażach większość z nas popierała pomysł jej utrzymania. Dłuższego dotowania cen paliw nie wytrzyma jednak budżet państwa, który w związku z CPN stracił już dochody szacowane na ponad 5 miliardów. Złotych. Sieci paliwowe spodziewają się dziś tankowania nie tylko aut, ale też kanistrów i przypominają, że używać wolno tylko tych atestowanych. A skoro mowa o budżecie, w piątek Rada Ministrów przyjęła jego projekt na przyszły rok. Realne pensje Polaków będą rosły wolniej niż w tym roku, wyższe będą też bezrobocie oraz deficyt w kasie państwa. By związać koniec z końcem, rząd będzie musiał pożyczyć ponad 282 miliardy złotych. Wydatki będą bowiem rekordowo wysokie, wyniosą ponad 977 miliardów złotych, z czego prawie 200 wydamy na obronność, kolejne 36 na policję, pozostałe służby mundurowe i specjalne, a ponad 107 na obsługę zadłużenia. O 26 miliardów wzrosnąć mają wydatki na zdrowie, sporo przeznaczymy również na inwestycje kolejowe. Generalnie gospodarka ma się rozwijać. Według rządu produkt krajowy brutto skoczy w przyszłym roku o 3%. Realny wzrost wynagrodzeń to dobra wiadomość dla Polaków. Wciąż co czwarty z nas przyznaje, że dochody wystarczają mu tylko na zaspokojenie najważniejszych potrzeb. O ocenę swojej sytuacji finansowej poprosili ankieterzy na zlecenie serwisu Rankomat. Okazuje się, że nastroje się poprawiają, ale do ideału daleko. 53% respondentów deklaruje, że ich dochody raczej wystarczają na życie, ale większe zakupy trzeba planować. Aż 12% stwierdziło, że żyje komfortowo i stać ich nawet na niespodziewane wydatki. Do finansowych trudności przyznaje się tylko 6% Polaków. Według badań w momentach kryzysu najczęściej rezygnujemy z wydatków na jedzenie poza domem oraz wyjazdy i podróże.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w piątek najlepiej radziły sobie największe spółki. WIG20 zyskał 86% i już tylko 6 oczek brakuje mu, by wrócić ponad granicę 4000 punktów. Gorsze wieści płyną z rynku walutowego, złoty słabnie. Za euro w internetowych kantorach trzeba już zapłacić średnio 4,36 zł, za dolara 3,76 zł, a za funta 5,09 zł. Frank szwajcarski wyceniany jest na 4,65 zł, a 100 czeskich koron kosztować nas będzie 18 zł i 10 groszy. A w magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Dziewiąta.
2: Czas na wiadomości.
4: Po 83 latach pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Dodatkowe patrole wyjechały na drogi, wzięły na radar wakacyjne powroty, a do ciepłych krajów wybierają się już polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
5: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. To jak było w 43 roku, jak jest teraz, to jest dramatalna różnica.
4: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć ponad 300 ofiar. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny. W szkołach zmieni się jadłospis. Posiłki mają być zdrowsze, więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukru i soli. Dietetycy chwalą zmiany, które mogą pomóc w walce z otyłością wśród dzieci, ale zwracają na to uwagę, że szkolne posiłki pokrywają tylko 1/3 dziennego zapotrzebowania dzieci na energię. Dlatego kluczowe jest to, by dbać o zdrowe nawyki poza szkołą. Największym problemem, zdaniem ekspertów, są słodkie przekąski i napoje, a także duża liczba potraw smażonych. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopu. Dziś także można spodziewać się większego ruchu. Na drogach są dodatkowe patrole policji. Na co mundurowi zwracają szczególną uwagę?
6: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
4: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop do poniedziałku, by ominąć największą falę powrotów. Polacy wracają z urlopów, a bociany w drugą stronę zaczęły odlatywać do ciepłych krajów. Pierwsze poleciały już do Afryki. Naukowcy niektórym zamontowali nadajnik GPS, by dowiedzieć się więcej o ich środowisku po drugiej stronie Morza Śródziemnego, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
4: GPS pokazuje, że doleciały już do Sudanu. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. W referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą.
8: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
4: Rzeczywiście było blisko. Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało 53% Islandczyków. Frekwencja była bardzo wysoka, 82%.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kaja i Mary z Polski z nagraniem Królestwo Kobiet, to już 14 minut po godzinie 9. No i my zaczynamy nasze poniedziałkowe przedpołudnie, ostatni dzień sierpnia. Co się dzieje? Ostatni dzień wakacji. Kiedy to minęło, nie wiemy. I nie wiemy też, jaki będzie wrzesień, ale za to wiemy, jaka będzie pogoda dzisiaj i jutro. I o tym mówić będziemy na pewno w naszym przedpołudniowym programie. Sebastian Wysaczański, dzień dobry.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Baranom przy poniedziałku trudno będzie o chwilę wytchnienia, nie mówiąc o odpoczynku. Byki, sprawy prywatne układać się zaczną lepiej niż w minionym już tygodniu i miesiącu. Bliźnięta czeka dziś natłok obowiązków. Trzeba zgrać pilne terminy w pracy i w domu. Raki będą miały okazję zrobić dobre wrażenie na otoczeniu. Ktoś czeka na mały znak. Lwy mogą dziś liczyć na dobrą passę w życiu. Relacje z kimś bliskim ulegną poprawie. Panny mogą spodziewać się ciekawych propozycji. Atmosfera będzie miła dzięki wizytom. Wagi, nie najlepszy dzień na robienie wielkich planów, choć możliwości będą dosyć spore. Skorpiony będą w dobrej formie i nastroju, czekają je drobne sukcesy w pracy lub szkole. Strzelcy, czeka dobra passa, sprawy rodzinne ruszą z miejsca, nieco gorzej w pracy. Koziorożcy mogą liczyć na wyrozumiałość i wsparcie bliskich osób, gdy trzeba, pomogą. Wodniki, dobry dzień na łagodzenie sporów i szukanie rozwiązań w konfliktowych sytuacjach. Ryby, sprawy z nowym tygodniem i miesiącem przebiegać będą pomyślnie i bez przeszkód. Mamy dzisiaj 31 dzień sierpnia, to jest ostatni dzień wakacji, jutro rozpoczęcie roku szkolnego. 122 dni do końca roku nam zostało i Paulina obchodzi dzisiaj imieniny, jest pobudliwa, zmienna, o krytycznym podejściu do życia, to zdecydowania podróżniczka, a Rajmund kulturalny i opiekuńczy, wielki miłośnik przyrody. Osoby urodzone 31 sierpnia są obowiązkowe i posłuszne, przy tym niebywale spokojne, nierzadko o zdolnościach poetyckich. Wrażliwe są na piękno muzyki i przyrody, lubią wycieczki po górach i często podróżują. Zachowują się zazwyczaj bardzo naturalnie, są szlachetne i prawe. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny opal, a sprzyjający znak zodiaku to strzelec.

0: Mari Flor w muzycznym radiu Malbar. To są melodie, które proponujemy wam podczas naszego dzisiejszego przedpołudniowego spotkania. 9:30 już się zbliża. To oznacza, że będziemy oczywiście spoglądać na prognozy pogody. Będziemy patrzeć, co nowego i dobrego w regionie. Deszczowo nam się tutaj zapowiada dziś poniedziałek. Niestety o tym i nie tylko o tym za chwilę mówić będziemy.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
4: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: 9.30 na zegarach, 16 stopni teraz na termometrach i niestety, no dzisiaj chciałoby się powiedzieć, że będzie przyjemnie, pewnie będzie, ale to tylko chyba jeśli chodzi o atmosferę, bo w pogodzie nie bardzo, 23 stopnie, co prawda maksymalnie na termometrach zobaczymy, ale opady deszczu już zaczynają nam się pojawiać, komórki deszczowe, być może nawet lokalnie burzowe i niestety faktycznie w godzinach przed i popołudniowych będzie padać.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Od niedzieli obowiązuje jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów kolei dolnośląskich. Jest ona związana przede wszystkim z dostosowaniem czasów przejazdów i tras do planów remontowych zarządców infrastruktury. Zmiany dotyczą kilku popularnych tras kolejowych, informuje Bartłomiej Rodak, rzecznik kolei dolnośląskich.
4: Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Góry Sowie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milcza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez polskie linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz. Po stronie niemieckiej będą trwały prace związane z elektryfikacją odcinka prowadzącego przez Nysę Łużycką.
3: Zmieniamy temat. Stare zdjęcia Wałbrzyszan mają stworzyć niezwykłą instalację w powstającym Muzeum Tygiel. W ramach akcji Zapuść Korzenie mieszkańcy mogą przekazywać fotografie ze swoich rodzinnych albumów. Mówi Marek Arcimowicz, pomysłodawca projektu.
5: Chcieliśmy rozpropagować akcję Zapuść Korzenie, akcję społeczną, polegającą na tym, że prosimy mieszkańców Wałbrzycha o dostarczanie fotografii, które będą częścią instalacji artystycznej w centralnej części muzeum. Te fotografie po zeskanowaniu przez nas i wydrukowaniu przez nas na papierze archiwalnym, trwałym, takim, który będzie zniesie próbę czasu, one będą tworzyły liście drzewa dębu, zarówno miasta, jak i powstającego muzeum. Też chcemy w ten sposób uhonorować mieszkańców, żeby oni się znaleźli. Oni są żywą tkanką tego miasta, są jego najważniejszą częścią. Miasto bez ludzi nie istnieje, jest tylko pustą przestrzenią. A fotografie dokumentują, pokazują nam tę żywą tkankę, są jej chyba najlepszą taką kapsułą czasu. I zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś zbiory historyczne, może dziadków, którzy przyjechali do Wałbrzycha, rodziców, swoje dzieci. Chodzi nam o fotografie ludzi, portrety, ale też fotografie sytuacyjne.
3: W ramach akcji Zapuść Korzenie przyjmowane są zarówno stuletnie fotografie, jak i zdjęcia wykonane współcześnie. Mogą to być portrety mieszkańców oraz fotografie przedstawiające ważne wydarzenia i codzienne życie Wałbrzyszan. W ten sposób w muzeum zostaną pokazane historie ludzi, którzy przez lata tworzyli miasto. Na koniec sport. W meczu 6 kolejki Betclic trzeciej ligi grupa trzecia Karkonosze Jelenia Góra przed własną publicznością zmierzyły się z liderem rozgrywek Odrą Bytom Odrzański. Choć żaden z zespołów nie zdołał zdobyć gola, to mecz mógł się podobać. Było dużo walki i gry kombinacyjnej, ale zabrakło kropki na tej, mówi zawodnik Karkonoszy Mikołaj Milewski.
6: Dobrze graliśmy w defensywie, walczyliśmy. Przeciwnik od początku nam narzucił ciężkie warunki i mieliśmy problemy w pierwszej połowie. Mamy też mały niedosyt, bo w końcu tam udało nam się doprowadzić do jednej dobrej sytuacji, no ale myślę, że remis tutaj trzeba ocenić jako okej. Myślę, że w naszej drużynie jest na pewno dużo jakości. Nie stać nas nam jeszcze więcej niż na razie pokazujemy. I myślę, że każdy tutaj będzie miał ciężko, kto tutaj przyjeżdża i tak naprawdę chcemy wygrywać każdy kolejny mecz.
7: My patrzymy oczywiście na analityczne na ten mecz i wyciągniemy oczywiście wnioski w takiej dogłębnej analizie. Michał Kowbel, trener. Natomiast my tak uściślając ten mecz i podsumowując, pierwsza połowa dla nas, druga dla Karkonoszy, wiele takich momentów rwanych w tym meczu, gdzie jeden i drugi zespół był w tej niskiej obronie. Tak na gorąco można powiedzieć, że no walczyliśmy, my jako Odra dzisiaj robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać, ale doceniamy też wkład i tą pracę, którą zespół wykonał dzisiaj na boisku, bo jest to dla nas ważny punkt.
3: Kolejny raport o 10.30, a teraz górska prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
9: Stacja centralna grupy karkonoskiej GOBR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 12 stopni, wiatr południowo-zachodni 6 metrów na sekundę, w porywach do 13 metrów. Widzialność ze szczytu Śnieżki ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 838,1 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 18,5 stopnia, wiatr zachodni 1 metr na sekundę, to jest taki minimalny, ale już jest odczuwalny. Widzialność bardzo dobra, pełne zachmurzenie. W Szklarskiej Porębie mamy 15 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i też z pełnym zachmurzeniem. Szlaki po nocy mogą być mokre, śliskie, także wybierając się wcześniej rano w góry, proszę mieć to wszystko na uwadze i ostrożnie poruszać się po tych szlakach, szczególnie w tych miejscach zacienionych. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
10: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś niestety mamy zachmurzenie duże przed południem. Po południu się możemy troszeczkę rozjaśnić. Mogą wystąpić też przed południem burze, deszcze. Podczas burz i deszczów może też być wiatr porwisty nawet do 65 km na godzinę. Temperatura dzisiaj maksymalnie u nas da 22 stopnie, w wyższych naszych partiach gór niestety 12. Wiatr mamy południowo-zachodni, podczas burz może być mocny, porywisty. Jeżeli wybieramy się w góry, to proszę o ostrożność i mieć na uwadze, że mogą wystąpić burze.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hello Poland, this is Dario Rodriguez and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudnia spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa@konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

0: grupa wideo i wszystko jedno, no na pewno wszystko jedno nie jest tym, którzy już jutro ładnie ubrani w białe koszule, czarne spodnie chyba najczęściej będą rozpoczynali nowy rok szkolny. To im myślę, że nie jest wszystko jedno. Zbliża się 10:00, za chwilę wiadomości z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
4: Śmiertelny pożar bloku na Gdańskiej Zaspie. Nie żyje jedna osoba. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP zjeżdżają do Warszawy. Za chwilę protest. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Ucierpieć mogą sportowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze, w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
5: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona. Coraz częściej gdzieś próbują sił w innych branżach.
4: Jak dodaje dyrektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
5: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
4: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA tak, by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
6: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
4: Mówi nepalski minister spraw zagranicznych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
7: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
4: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed wakacjami. Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę PKN KOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Mnóstwo goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Wygrywali goście. Jagiellonia z Rakowem aż 5-2, GKS z Górnikiem 3-2 i Lech z Widzewem także 3-2. Te ostatnie dwa mecze były szczególnie emocjonujące. GKS i Lech strzeliły zwycięskie gole w doliczonym czasie gry.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: No to po godzinie 10 ponownie sprawdzamy, co dzieje się na dolnośląskich i nie tylko trasach. Na głównych trasach naszego województwa nie ma obecnie potwierdzonej nowej poważnej blokady. Kierowcy powinni natomiast uważać na S5, gdzie między węzłami Korzeńsko i Trzebnica prowadzone są roboty drogowe. GDDK i ja na bieżąco aktualizuje i daje nam znać o sytuacji na drogach. A4 autostradowa, obwodnica Wrocławia, S3 i S8, tam nie ma na ten moment potwierdzonego wypadku. W uzupełnieniu tylko dodam, że z Wrocławia w stronę granicy, na wysokości kątów wrocławskich, jakiekolwiek delikatne utrudnienie, spowolnienie mamy zaznaczone. Nie jest to absolutnie korek, nie mamy informacji, że tam się coś wydarzyło, tak jak wspomniałem przed sekundą. Tam jest na ten moment tylko spowolnienie. Z Wrocławia na wysokości kątów wrocławskich w stronę granicy.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

A niech się kończą te wakacje, a niech się kończy to lato. My i tak będziemy grać słonecznie, wakacyjnie i letnio i ciepło. Sunshine to idealny przykład właśnie takiej piosenki. No i deszczowo na Dolnym Śląsku się zrobiło. Te chmury deszczowe naprawdę rozległe, naprawdę duże, więc prognozujemy, że tego deszczu również będzie miejscami dużo. Uważajcie na siebie, pamiętajcie, jeśli macie jeszcze okazję wziąć dziś ze sobą jakąkolwiek parasolkę, na pewno się przyda, bo przez cały dzień takie przelotne opady mogą nam towarzyszyć. To już 16 minut po godzinie 10 w ostatni dzień sierpnia w Muzycznym Radiu gramy, no i sięgamy po polską nowość. Zresztą jaką? Bardzo dobrą. Soku, Clear Mind, Enklawa, pogwarzymy.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
3: 10.30 punktualnie na termometrach w okolicach 16 stopni. No strasznie rozpadało nam się na Dolnym Śląsku i te komórki deszczowe są naprawdę duże. Padać będzie przez, myślę, kilka najbliższych godzin, ponieważ dopiero wchodzą w nasz rejon te wspomniane przed momentem komórki deszczowe, co oznacza, że jeszcze no, jest zapas na to, że faktycznie tego deszczu może być sporo. Maksymalna temperatura dzisiaj 23 stopnie, choć podczas opadów zdecydowanie mniejsza. W nocy 12. Jeśli chodzi o kolejne dni, to na przykład wtorek 20 stopni maksymalnie, już jutro padać nie powinno, mało będzie przyjaźni i rozpogodzeń, no ale chociaż bez opadów. Powoli kończy się chyba już ten najlepszy okres.
2: Prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
5: Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej odbywa się dzisiaj w jeleniogórskim ratuszu. Nietypowo w poniedziałek, bo radni stolicy Karkonoszy zazwyczaj spotykają się we wtorek. Jednak ze względu na koniec miesiąca radni muszą zająć się uchwałą w sprawie specustawy mieszkaniowej. Jak nam powiedział Ireneusz Łojek, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, chcemy poszerzyć porządek sesji o dodatkowy, niecierpiący zwłoki punkt.
6: Jest to pierwsza sesja od czasu, kiedy wypływa na światło dzienne afera związana ze środkami na pomoc podmiotom, które ucierpiały w trakcie powodzi. Mamy dosyć duży szum informacyjny. Mówimy tutaj o środkach, które były dysponowane przez KAR, ale były one również wydatkowane na podstawie zaświadczeń, które wydawał Urząd Miasta. I na dzisiejszej sesji będę wnioskował o rozszerzenie porządku obrad, o informację pana prezydenta o tym, jakie podmioty dostały te zaświadczenia, w jaki sposób były weryfikowane informacje od podmiotów, że uległy zalaniu, poniosły szkody w wyniku powodzi w 2024 roku oraz którzy urzędnicy lub też inne osoby upoważnione podpisywały te zaświadczenia, bo one były kluczowe, jeżeli chodzi później o przyznanie dofinansowania na pokrycie poniesionych lub też rzekomo poniesionych strat.
5: Do propozycji Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed sesją odniósł się prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak.
7: Ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód. Zostanie przeze mnie poproszony naczelnik, żeby wytłumaczył, na jakich zasadach były wydawane zaświadczenia. My jesteśmy cały czas otwarci. Nikt u nas nie zrobił błędu, nikt nie zrobił czegoś, co było niezgodne z prawem. Niestety prawo było tak skonstruowane, ta specustawa była tak skonstruowana, że to nie po stronie miasta należała kontrola nad prawidłowością składania tych wniosków o dofinansowanie, tylko przede wszystkim nad tą jednostką, która wydawała te pieniądze.
5: Do tematu na pewno będziemy jeszcze powracać. Tymczasem Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie czeka duża zmiana. Karkonoski Park Narodowy podpisał umowę na realizację przebudowy placówki. To jedna z najważniejszych inwestycji Karkonoskiego Parku Narodowego w obszarze edukacji przyrodniczej, mówi Piotr Słowiński, rzecznik parku.
8: Obiekt przejdzie gruntowną modernizację, przebudowane zostaną wnętrza, wymienione instalacje, powstanie pompa ciepła, fotowoltaika, wentylacja, klimatyzacja i nowe rozwiązania poprawiające dostępność. Zmieni się także otoczenie centrum, powstaną m.in. ścieżka edukacyjna, wiata, łąka kwietna i przyrodniczy plac zabaw. Centrum otrzyma również nowe wyposażenie edukacyjne i multimedialne. Chcemy w ośrodku edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie stworzyć nowoczesne i otwarte miejsce dla dzieci, młodzieży, mieszkańców, turystów, no i wszystkich miłośników Karkonoszy. Wartość umowy to ponad 9 milionów 111 tysięcy złotych.
5: Na realizację całego zadania wykonawca ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zmieniamy temat. To była 65. giełda minerałów skał i skamieniałości w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. W sobotę i w niedzielę na placu przed gmachem muzeum swoje stoiska rozstawiło ponad 30 kolekcjonerów i wystawców. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych miłośników minerałów, mówi Aleksandro Delganowak z Muzeum Przyrodniczego.
1: bardzo dużo minerałów. Mamy też dla dzieci płukanie minerałów, zdobywają certyfikaty. Mogą rozpoznać na quizach minerały, dostając za to nagrodę. A poza tym, jeżeli ktoś chce kupić przepiękny okaz kolekcjonarski, czy przepiękne bursztyny, korale i inne rzeczy, naprawdę jest tego tutaj bardzo dużo. Jest powyżej 30 wystawców. Mamy okazy z całego świata, mamy też z Namibii, z Maroka, z innych miejsc, z Afryki, także jest w czym wybierać. Frekwencja dopisuje, wystawcy przyjechali z przepięknymi okazami, także można naprawdę coś wybrać dla siebie lub na prezent.
9: Ja staram się być zawsze na giełdzie minerałów w Jeleniej Górze Cieplicach.
5: Krzysztof Sadowski, kolekcjoner minerałów.
9: Jak zwykle i polskie minerały kolekcjonerskie i cały świat. Tutaj mam sporo minerałów portugalskich, hiszpańskich. Klasyczne lokalizacje, jeżeli chodzi o fluoryty hiszpańskie, Moscona na przykład, ale tak samo minerały promieniotwórcze, autunit, który bardzo ładnie świeci ultrafiolecie. Kilka fajnych polskich rarytasów od okazu siarki rodzimej z aragonitem z Machowa, z od dawna nieczynnej kopalni właśnie siarki, po na przykład cynkity, które też są wielkim unikatem z hałdy XIX-wiecznej kopalni Orzeł Biały pod Bytomiem. To jest jedna z najfajniejszych, z najsympatyczniejszych giełd kolekcjonerskich. Powiedziałbym, prawdziwy klimat mają właśnie te małe kolekcjonerskie giełdy, gdzie też można pozyskać naprawdę fajne okazy.
5: Fajne okazy na pewno zostały pozyskane. Oczywiście nie tylko kolejna giełda, to już w przyszłym roku, jeśli chodzi o Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, o tym na pewno będziemy informować. To była ostatnia informacja w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu po południu.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.com.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.

0: Tak, tak, to Hela Mery z nagraniem Makaron, 18 minut do godziny 11, a to oznacza, że mamy dla was nasz dzisiejszy hit tip już teraz.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: CK West z nagraniem Wild Celebration co godzina. Wild Celebration today.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla większości województw. Może padać grad. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować świadczenie 800+, muszą dziś potwierdzić tożsamość w urzędzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek. Brała czynny udział w życiu publicznym.
5: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
4: O 13.30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
6: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
4: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
7: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
4: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Jeszcze tylko do dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić się do swojego urzędu gminy i potwierdzić tożsamość. Brak potwierdzenia oznacza utratę świadczeń już od jutra, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
4: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
9: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
4: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
10: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
11: Jedziemy wspólnie, jedziemy bezpiecznie. Na głównych trasach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonej świeżej blokady, ani informacji o jakichkolwiek utrudnieniach. Wczorajsza wszystkie problemy zostały już zażegnane i nie odbywają się żadne utrudnienia. Powinniście, drodzy kierowcy, uważać na drodze ekspresowej S5 w rejonie Krościny Wielkiej. Tam trwa budowa zabezpieczenia. zabezpieczeń przeciwhałasowych. Zamknięty jest pas awaryjny, obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Dolnośląskie trasy z 3S8 i AOW, tam nie ma obecnie potwierdzonego nowego zdarzenia, ani jakichkolwiek utrudnień.
10: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Cześć, sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaikę.

0: bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
4: Po reklamie.
5: Wiadomości z Legnicy.
6: Wrzesień w Legnicy zapowiada się bardzo intensywnie. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach kolejnej edycji legnickiego budżetu obywatelskiego. A w kalendarzu miejskich imprez pojawia się kilka dużych wydarzeń kulturalnych skierowanych do bardzo różnych odbiorców. Już 11 września rozpoczyna się głosowanie w legnickim budżecie obywatelskim 2027. O tym, co zmienia się w tegorocznej edycji i dlaczego warto oddać swój głos, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
7: 11 września rozpoczynamy głosowanie w legnickim budżecie obywatelskim na 2027 rok i bardzo zachęcam wszystkich legniczan i legniczanki, żeby wzięły w nim udział. LBO to jeden z tych momentów, kiedy to mieszkańcy bezpośrednio decydują o tym, co powstanie w ich najbliższym otoczeniu. W tej edycji mamy do dyspozycji 5 milionów złotych, 4 miliony przeznaczamy na projekty w 8 obszarach miasta, po 500 tysięcy złotych na każdy z nich, a dodatkowy milion zostanie na projekt ogólnomiejski. To ważna zmiana wprowadzona przeze mnie w ubiegłym roku, bo możemy wybierać zarówno to, co jest potrzebne naszym osiedlu czy ulicy, jak i pomysł, który będzie służył mieszkańcom całej Legnicy. To właśnie mieszkańcy zgłosili projekty, które poddajemy Państwa ocenie. Do obecnej edycji zgłoszono 78 propozycji, a po weryfikacji 44 projekty trafiły pod głosowanie. Są wśród nich pomysły dotyczące terenów rekreacyjnych, sportu, zieleni, podwórek, chodników bezpieczeństwa czy miejsc parkingowych. Naprawdę jest z czego wybierać. Głosowanie potrwa od 11 do 25 września. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Legnicy, niezależnie od wieku i nie trzeba być w mieście zameldowanym. Każdy może wskazać jeden projekt ze swojego obszaru oraz jeden projekt ogólnomiejski. Warto poświęcić na to kilka minut. LBO pokazuje, że dobry pomysł mieszkańca może zmienić kawałek miasta. Dlatego zachęcam, sprawdź propozycje, porozmawiaj o nich z sąsiadami i od 11 września głosuj. To są nasze wspólne pieniądze i nasza wspólna decyzja.
6: A skoro mówimy o mieście tworzonym wspólnie z mieszkańcami, to wrzesień przyniesie także sporo okazji, żeby po prostu być razem i korzystać z tego, co Legnica ma do zaoferowania. Przed nami 3 dni wydarzeń w centrum miasta. Od święta Ogórka przez imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny po prezentację zespołów folklorystycznych Kto siedzi na miedzi. Chwilę później rozpocznie się jubileuszowe 40. Legnickie Konwersatorium Organowe. To 2 zupełnie różne oblicza kultury, ale właśnie ta różnorodność jest jednym z atutów Legnicy. Do udziału w wydarzeniach zaprasza Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta.
8: Wrzesień w Legnicy pokazuje chyba najlepiej, jak bogata potrafi być kultura naszego miasta, bo w ciągu zaledwie kilku dni możemy przejść od wspólnej zabawy i kulinarnych tradycji przez naprawdę największe przeboje polskiej sceny i folklor naszego regionu, no i muzykę organową. Od 11 do 13 września ulica Najświętszej Marii Panny stanie się prawdziwym kulturalnym sercem Legnicy. Zaczynamy w piątek legnickim świętem Ogórka. Będzie kolorowo, smacznie, no i z przymrużeniem oka. Zaplanowano również korowód z ogórkiem na czele, wielkie kiszenie, kulinarne atrakcje, konkursy, no i oczywiście muzykę. Wystąpią dla Państwa zespoły Kminek i Bratanki. W sobotę zapraszamy na imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny. To wydarzenie, które od lat przyciąga mieszkańców do serca naszego miasta. Na koncerty, spotkania i wspólną zabawę chcemy, żeby ta ulica rzeczywiście żyła i była miejscem, w którym spotykają się przede wszystkim różne pokolenia. Gwiazdami wieczoru będą Krystian Ochman i Ania Dąbrowska. W Rynku będzie również gratka dla miłośników motoryzacji, bo czeka na nas pokaz tuningowanych samochodów. Niedziela przyniesie kolejny zupełnie inny klimat. Kto siedzi na miedzi, przypomni nam o kulturze i tradycjach samego Zagłębia Miedziowego. Będą zespoły folklorystyczne, regionalne stroje, muzyka i taniec. Chcemy przekazać, że folklor nie jest czymś zamkniętym w muzeum, ale jest po prostu żywy, barwny, no i nadal potrafi łączyć pokolenia. A już kilka dni później zmieniamy muzyczny ton. Od 15 września zapraszamy na jubileuszowe 40. Legnickie Konwersatorium Organowe imienia profesora Stanisława Moryto. A to wydarzenie obecne jest w Legnicy od 1986 roku i jest to jeden z najważniejszych punktów naszego kalendarza kulturalnego. Zaprezentujemy cykl koncertów w kościele Marii Panny. I właśnie taka jest Legnica. Jednego dnia możemy wspólnie bawić się podczas plenerowego święta w centrum miasta, no a kilka dni później usiędziemy w pięknym wnętrzu kościoła i wysłuchamy muzyki organowej. No i ta różnorodność jest ogromną wartością, dlatego serdecznie zapraszam mieszkańców, żeby we wrześniu korzystali z niej razem z nami.
6: Przypomnijmy, głosowanie w Legnickim Budżecie Obywatelskim 2027 rozpocznie się 11 września, a w tych samych dniach Centrum Legnicy wypełnią wydarzenia kulturalne. Wrzesień będzie więc dobrą okazją zarówno do współdecydowania o przyszłości miasta, jak i do wspólnego spędzenia czasu.
3: Wiadomości z Legnicy. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września. Pogoda.
4: I jeszcze słów kilka o pogodzie. Kończą nam się już opady deszczu. Przesuwają się teraz w stronę Legnica, Wałbrzycha i dalej. Tam uważajcie, jeśli nas aktualnie słuchacie. 17 stopni na termometrach, 22 dzisiaj maksymalnie. Opady deszczu, jak wspomniałem, mogą się jeszcze przywijać. Choć część prognoz mówi nam już o przejaśnieniach nawet, gdzie niegdzie faktycznie jeszcze dosłownie mrzawka jest możliwa. Później jest szansa na rozpogodzenia i przejaśnienia. Dzisiaj w nocy 14 stopni na termometrach, jutro 21, jutro już padać nie powinno. Jutro zdecydowanie więcej przejaśnień i rozpogodzień niż dziś.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
5: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
6: Muzyczne radio.
7: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: To grupa Lady Punk w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Utwór zatytułowany Drzewa. Do tej piosenki bardzo lubimy wracać. I już kwadrans do godziny 12. Ostatni dzień sierpnia. Jutro początek roku szkolnego. No i się zacznie. Oczywiście samych dobrych chwil będziemy, już wam życzymy i życzyć będziemy. I do takich utworów, wielkich klasyków wracamy właśnie w tym programie. Ale teraz coś z nowości.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A propos nowości, to ta piosenka pojawiła się u nas całkiem niedawno. Posłuchajcie koniecznie CKY z nagraniem Wild Celebration.
3: Wild Celebration to

0: Tak gramy w muzycznym radiu, tak gramy w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. To już 4 minuty do godziny 12. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a do tego czasu jeszcze, proszę bardzo, zagramy po polsku.
1: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślacha zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: Pożar w fabryce części do dronów. Sprawą zajmują się służby. Koniec programu CPN. Sprawdzimy, ile zapłacimy za paliwo. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
7: Marginesu błędów nie ma.
6: Bo kto przegra, wraca do domu. Marcin Krzemiński. Policja ustala przyczyny nocnego pożaru w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Uwaga na gwałtowne burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Chodzi o północ i północny zachód, wschodnią i centralną Polskę oraz południe. Alerty będą obowiązywać po południu i wieczorem. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. No ale dotyczą niewielkiej części południowo-wschodniej Polski, a konkretnie obszaru od Zamościa po Rzeszów i Przemyśl. Tam około 30 stopni. Po kilku godzinach pociągi wróciły już na trasę Poznań-Berlin, ale wciąż możliwe są utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy Urszulę Cieślak z firmy Reflex.
8: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
6: A jeszcze dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej 7,31. Gminne urzędy zarzucane wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanej WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest między innymi w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
9: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
10: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
9: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
11: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
9: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
12: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu, tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
9: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
6: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów, ale dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18 zmierzą się z Portugalią.
7: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
6: Mówi Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.
3: mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
5: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
13: Zaglądamy na dolnośląskie trasy. Kierowcy powinni uważać na drogę ekspresową S5 w rejonie Korościny Wielkiej. Tam trwa budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych. Zamknięty jest pas awaryjny. Obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Jeśli chodzi o S3, S8 autostradową, obwodnicę Wrocławia, tam nie ma utrudnień. Jeśli chodzi o A4, korek w Zgorzelcu, wjazd do Niemiec, czyli przejście graniczne, faktycznie nieduży, kilkukilometrowy korek tam nam się zrobił. Utrudnienia również, jeśli chodzi o kąty wrocławskie. Na wysokości kątów wrocławskich z Wrocławia w stronę granicy tam korka nie ma, ale zdecydowanie są spowolnienia i spowolniony jest także zjazd za OW na A4. Uważajcie w tym rejonie na siebie.
5: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was na

Ewa Max w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. A jeśli ten program się tak nazywa, to znaczy, że my naprawdę zagramy wam teraz taki utwór, który jest absolutnie niezapomniany. Chyba nie ma osoby, która choćby fragmentu nie kojarzy.

O refrenie to już nie mówię, bo refren to chyba śpiewają nawet małe dzieci w przedszkolu, nie wiem. No ale przecież to Baim z nagraniem Biała Armia. Więc tak wspólnie spędźmy te najbliższe kilka minut o 12.30 o pogodzie i o tym, co w regionie.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda.
3: 12.30 punktualnie na termometrach, już teraz w okolicach 17 stopni. I te opady deszczu, które przed momentem zasypały nas tutaj dosyć obfitymi opadami, dały nam się we znaki. Także tym, którzy aktualnie jadą, uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. Tutaj informacja dla wszystkich zmotoryzowanych. Te opady już odeszły w stronę Legnicy, Wałbrzycha i dalej w stronę zachodniej części naszego województwa. Temperatura maksymalna dzisiaj w okolicach 22 stopni. Padać już nie powinno. Nawet w prognozach widzimy przyjaźnienie rozpogodzenia. Jutro podobnie, 20-21, raczej bez opadów. Najbliższe dni właśnie pod znakiem powyżej 20 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Wiadomości powiatu karkonoskiego.
5: Po blisko 2 latach prac oficjalnie otwarto wyremontowane Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, prowadzone przez powiat karkonoski. Dzięki gruntownej modernizacji podopieczni ośrodka zyskali bezpieczne, nowoczesne i komfortowe warunki do życia oraz nauki, podkreśla Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
6: 20 miesięcy kapitalnego remontu tego obiektu, bo tutaj wymieniono wszystko, łącznie ze stropami. Natomiast dobudowaliśmy budynek garażowo-warsztatowy, a jak również widać piękne boisko typu Orlik. Tutaj dzięki wsparciu rządu polskiego, który wyasygnował 5 milionów złotych na to przedsięwzięcie, no i środkom starostwa, bo łączna wartość tego zadania to jest 7 milionów 114 tysięcy. W tym projekcie był zakup samochodu 4x4 9-osobowego, wartość zakupu 280 tysięcy złotych.
7: Budynek jest przepiękny, wszystkie sale są odnowione.
5: Mariusz Owczarek, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie.
7: Dzieci mają nowe meble, także jest naprawdę piękny. Teraz jeszcze w dodatku piękne dzieci, piękni ludzie tu będą i wszystko będzie super. Jest nowe boisko typu Orlik, gdzie no nasze chłopaki będą grać w piłkę. Ten Orlik jest nawet z oświetleniem, także i po nocach będzie można grać. Nasze dzieci bardzo lubią, grają w różnych klubach piłkarskich. Są też takie różne pomieszczenia warsztatowe, także no jest dużo fajnych rzeczy dla dzieciaków. No i oczywiście nowy plac zabaw.
8: Ile dzieciaszków tutaj znajdzie swoje miejsce?
7: Około 30 tak na co dzień tutaj dzieci przebywa.
8: Zadanie było sporym wyzwaniem, bo to zabytkowy budynek, który trzeba było praktycznie przebudować od początku.
9: Nie było to łatwe.
5: Mariusz Halama, właściciel firmy Ekotech.
9: Napotkaliśmy na dużo trudności w trakcie realizacji tej inwestycji. Podochodziło dużo rzeczy, które nie były jakby w założeniu. No ale jakoś uporaliśmy się z tym. Co prawda przedłużyliśmy termin o kilka miesięcy, ale nie było wyjścia. Po prostu musieliśmy dopiąć to do końca. Ze względu na to, że to dzieci, no to poświęciliśmy się tutaj w 100%. Dużo żeśmy zrobili dodatkowych prac, udogodnień. Myślę, że te zmiany, które żeśmy dokonali, na pewno wpłyną na bardzo ekonomiczną eksploatację tego budynku. Także myślę, że dyrekcja i dzieci będą zadowolone.
10: Mam na imię Elajda, jestem tutaj od 3 lat. Oczy by mi wypadły, gdyby nie to, że są przeszczepione. Po prostu jest wielki szok, bo patrząc na to wszystko odnowione, czyste w porównaniu do tego, co było wcześniej, to naprawdę wielka zmiana i wielki wysiłek. I bardzo dziękuję wszystkim za to, że mogli odnowić to wszystko i że nam też będzie lepiej, będzie lepsza atmosfera teraz.
11: Ja jestem już mieszkanką od 9 lat. Bardzo się cieszę, mega się cieszę, bo wcześniejsze warunki nie były jakieś najlepsze, a teraz to jest taki kosmos, za przeproszeniem, że ja tam będę teraz zapraszała wszystkich, dosłownie, żeby wszystkim pokazać, patrzcie jaki mam dom, niemożliwe, więc mega fajnie.
8: Jeszcze otoczenie tego domu, no, prawda, boisko, plac zabaw.
11: Wcześniej tego nie było, teraz to wszystko jest takie nowoczesne i nawet nie przesadzone, tylko takie mega punkt, więc mega fajnie.
5: Na terenie powiatu karkonoskiego działają 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 2 rodzinne domy dziecka, 2 rodzinne rodziny zastępcze zawodowe oraz 120 rodzin zastępczych. W planach mamy też uruchomienie kolejnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, mówi Ewelina Wójcik, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
1: Będziemy starać się otworzyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla dzieci takich do 10 roku życia. Są problemy z powstaniem nowych rodzin zastępczych. Szkolenia są za darmo. Zapraszam wszystkie osoby chętne do zgłoszenia się do nas, do centrum. 22 września zaczynamy kolejne szkolenie dla kandydatów. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem powiatu karkonoskiego, zapraszam do kontaktu i zrobienia czegoś dobrego dla dzieci, których jest tak wiele, które potrzebują pomocy.
4: Wiadomości powiatu karkonoskiego.
12: Hello Poland, we are Poets of the Fall and we send greetings to all listeners of Muzyczne Radio.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Tach w las. I głośno woła:
1: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.
0: Co to się działo?

0: grupa Raz, Dwa, Trzy z piosenką Jesteśmy na wczasach. Kwadrans do godziny 13. Wiadomości z kraju i ze świata dosłownie za moment. A to oznacza, że jest jeszcze taka jedna bardzo wyjątkowa piosenka, po którą sięgamy co godzinę. Posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: CK West z zagraniem Wild Celebration.
3: Wild Celebration today.

Tak co godzinę w Muzycznym Radiu grać będziemy. CK West, Y Celebration, 11 minut do godziny 13. To oznacza, że kolejna część lada moment rusza naszego poniedziałkowego popołudnia. Poniedziałkowego i zarazem ostatniego dnia sierpnia. Ale to brzmi smutno, prawda? Ale spokojnie, wrzesień po pierwsze też potrafi być słoneczny i ciepły. Po drugie, w sierpniu studenci jeszcze odpoczywają, no a inni, no co tu dużo mówić, no bawcie się dzisiaj fajnie. Coś tam fajnego zróbcie, na jakiegoś kebaba pójdźcie, no bo jutro faktycznie już trzeba jednak uroczysty apel odbyć. Co ciekawe, są szkoły w Polsce, które jutro już zaczynają lekcje. Najpierw jest uroczysty apel, a później normalnie są wtorkowe lekcje. Kilka takich szkół w Polsce jest, więc jeśli tego nie macie, to proszę nie narzekać, że jutro tylko apel i do domu. 2in1 teraz, Backstreet Boys i Wilki w Muzycznym Radiu. Sebastian Wysoczański, fajnego popołudnia, do usłyszenia.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Czy to była dywersja? Wrócimy do pożaru fabryki w Skarżysku Kamiennej. Potem nauczycielski protest dzień przed startem roku szkolnego. Powiemy też, co głównie napędza ceny kawy. Marcin Krzemiński. Akt dywersji to jedna z hipotez, które służby biorą pod uwagę w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, gdzie powstają bezzałogowce trafiające także na Ukrainę. Stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: I naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
4: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Politycy do tablicy. To główne hasło protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jego wysokość obecnie, zdaniem nauczycieli, nie zachęca do pracy w szkole.
6: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować.
7: Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać?
8: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem. Mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
4: Nauczyciele liczą, że ktoś wyjdzie do nich z kancelarii premiera, żeby porozmawiać o ich postulatach. A propos pieniędzy, tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego, 6% ma problem z domknięciem budżetu. Stąd oszczędności, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
9: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
4: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tour de Konstytucja.
10: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
4: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na stołecznym cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Kawa znów drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o prawie 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Taka oto dziewczyna pop. Oczywiście nikt inny, tylko Daria Zawiałow.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: No i niestety nadszedł ten dzień, ostatni dzień wakacji, który w dodatku okazał się deszczowym poniedziałkiem. No całe szczęście, że to nie pierwszy dzień września, bo to mogłoby być naprawdę ciężkie do przeżycia. Ale spokojnie, bo właśnie słyszymy się na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, witam was. No i jeśli z nami zostaniecie, to przekonacie się na własnych uszach, że nawet poniedziałek może zamienić się w fajny działek. Przed nami naprawdę wiele ciekawego, a teraz sprawdźmy, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie.
2: Muzyczne radio.
3: Music News polecają się waszej uwadze, podobnie jak Margaret z nową piosenką, Nelly Furtado ze specjalnym wydawnictwem i muzyczne gwiazdy, które już czekają na galę MTV Video Music Awards, która przed nami. Przed nami także kolejne miłe spotkanie, na które zapraszamy i gorąco was witamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Start! Na początek Margaret, która nie zwalnia tempa. Od jakiegoś czasu sumiennie wydaje i promuje swoje nowe single, które mają stworzyć trzyczęściowy projekt. Chodzi o projekt Body, Voice, Mind, który finalnie ma stać się całym albumem Tripolar. Ostatnio artystka zaprezentowała kolejny singiel z epki Voice pod tytułem Mogłeś tu być. Pierwszy singiel z Voice poznaliśmy mniej więcej miesiąc temu. Prima Ballerina to brzmieniowy eksperyment, który już od pierwszego odsłuchu zostawiał niedosyt. Najnowsze nagranie Mogłeś tu być pokazuje jakby drugą stronę medalu. Singiel inspirowany jest popularnym obecnie w mediach społecznościowych trendem Mogłeś tu być, ale nie odpisałeś. Ta inspiracja to typowy dla Margaret sposób bycia i dystans do siebie, a przy okazji ciekawy pomysł na przyciągnięcie odbiorców social mediów. Teraz w Music News Nelly Furtado, która celebruje 20-lecie jednego z najważniejszych albumów w swojej karierze. Z tej okazji artystka przygotowała specjalne wydanie Luz, wzbogacone o niepublikowane wcześniej nagrania, nowe interpretacje znanych utworów oraz dodatkowy materiał z archiwów. Pierwszym zwiastunem jubileuszowej edycji płyty jest utwór Monitor, który trafił do rozgłośni radiowych. Luz ukazało się w 2006 roku i szybko stało się jednym z największych komercyjnych sukcesów Nelly Furtado. To właśnie z tego albumu pochodzą takie przeboje jak choćby Promiscuous, Say It Right czy Monitor. Płyta tworzona przy dużym udziale Timbalanda wyznaczała nowy kierunek w brzmieniu wokalistki, łącząc pop, R&B, elektronikę i klubową produkcję. Po dwóch dekadach artystka zdecydowała się wrócić do materiału, ale nie ogranicza się do typowego jubileuszowego wznowienia. Zapowiadana nowa edycja płyty Luz ma zawierać łącznie 28 utworów. Wśród dodatków znajdą się nagrania z archiwalnych sesji, niewydany wcześniej materiał oraz nowe interpretacje wybranych kompozycji. Music News. I na koniec o wielkiej muzycznej gali, która przed nami już za niecały miesiąc.

0: podium zamknęły Ariana Grande i Sabrina Carpenter z 7 nominacjami. Z kolei Bruno Mars, Pink Panthers oraz Zara Larsson otrzymali ich aż 5. Tu za nimi znalazła się Lisa z 4 nominacjami. W tym roku na galę po 7-letniej przerwie powraca również kategoria muzyki tanecznej. Wśród nominowanych znalazła się Slighter z utworem Dance, dla której jest to pierwsze wyróżnienie w historii gali. Ceremonia MTV Video Music Awards 2026 odbędzie się 27 września w Peacock Theater w Los Angeles. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Chris Bundy, After the Silence, Nora Pure, Don't Wake Up i Jack Style i Jones nagrają Are We Gonna Do? Tomek Dudkiewicz, Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio.
2: No i skoro danie główne za nami, to czas na deser, a dziś odwiedzi nas Topic i to w towarzystwie Carte Blanche, przed nami Lucky Ones.
1: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron. Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 13.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Średnia temperatura w regionie wynosi obecnie 21 stopni, no i od samego świtu niemalże w każdym zakątku województwa pada deszcz. Na szczęście jest on już w odrocie, no i z każdą kolejną godziną powinno robić się coraz pogodniej. Jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, będą wynosić około 25 stopni. Tyle na termometrach ujrzymy w okolicach godziny 16 i wówczas mamy szansę nawet na obecność słońca. Wiatr północny niemalże nieobecny, bo porywy sięgają do 3 metrów na sekundę, nieznacznie nabierze na prędkości. Na barometrach 1014 hektopaskali i ciśnienie zaczyna wzrastać.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A co słychać w regionie, ale od strony informacyjnej opowie Anna Tarkota.
8: Dzień dobry, a w tym raporcie regionalnym wydarzenia minionego weekendu. Na początek wyjątkowe święto chleba i piernika w Jaworze. W ostatnich dniach na płycie rynku stanęły pachnące chlebem i piernikami stoiska, które ściągnęły do Jawora smakoszy z kraju i z zagranicy. Szczególnym wydarzeniem święta jest bicie rekordu na najdłuższy piernik, który w tym roku osiągnął długość ponad 140 metrów. To o ponad 16 metrów więcej niż rekordowy wypiek z Torunia. To dla nas powód do dumy, podkreśla Emilian Bera, burmistrz Jawora.
9: Bardzo fajne święto, dla nas szczególnie, że tylu gości mamy. Dobra pogoda, słoneczna. Mamy rekord piernika. Okazuje się, że udało nam się przebić ten rekord toruński. Mnóstwo atrakcji i chlebowych, i piernikowych. Teraz akurat miałem przyjemność uczestniczyć w konkursie na takie domowe pierniki, ponieważ nasi mieszkańcy, goście, tworzyli swoje pierniki po prostu w domach. Przynieśli tutaj pod ocenę mistrz cukiernictwa, maestro czekolady Janusz Profus razem z jury wybierał te pierniki i chleby.
10: Zaczynaliśmy kiedyś od 5 prac chyba chleba, jak pamiętam, i 4 pierników, a teraz już jest to jednak w dziesiątkach, ale oczywiście by mogło być jeszcze więcej. Janusz Profus, maestro czekolady. Mamy czas i mamy jeszcze żołądki, żeby spróbować tego więcej, czasami niejednokrotnie na konkursach takich międzynarodowych ocenia się po 100, po 200 prac smakowych, a więc mamy na to wprawę, ale i tak powiem szczerze, najważniejsze, że to są mieszkańcy Jawora i okolic, którzy się angażują w tego typu konkursy, co jest bardzo ciekawe. Prac konkursowych było 13 zgłoszeń na chleby i 10 zgłoszeń na pierniki.
11: Chleb taki mocno wypieczony, ciemny w kolorze i dużo smaków leśny, grzybowy, trochę rozmarynu.
12: Maciej Charytanowicz, mistrz chleba.
11: Spacerujemy po lesie, zbieramy grzyby i stąd taka inspiracja dzisiaj na dzisiejszy wypiek.
13: Uwielbiam piec, uwielbiam gotować.
12: Otylia Sieczka, mistrzyni piernika.
13: Inspirację na ten piernik zaczerpnęłam w sumie z ostatniej wizyty z Torunia. gdzie brałam udział w warsztatach i dowiedziałam się tam kilka takich ciekawych tajników, które wykorzystałam w swoim przepisie. Być może to był przepis na sukces.
4: To jest impreza bardzo piękna, tłumy ludzi.
12: Stanisław Furtak, mistrz piekarstwa i cukiernictwa.
4: Z tego się najwięcej cieszymy, że przybyło tyle osób na pierniku, bicie rekordu. To coś wspaniałego. Jawor tętnił życiem strasznie i to piękna rzecz dla miasta Jawora i dla nas wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.
9: Coś dla ciała, coś dla ducha zamknęło się tutaj w tej naszej jaworskiej historii tegorocznej edycji Święta Chleba i Piernika, co mnie bardzo jako burmistrza cieszy. Jest to dobry czas, cenny. Chcemy zachować te emocje na długo, na cały rok, czego i Państwu życzę, żeby ta życzliwość i te słowa wyrażane przez świętego Alberta, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb, po prostu codziennie nam gdzieś towarzyszyły z mniejszym i większym uśmiechem.
8: W Pałacu Sobieszów zakończyła się czwarta edycja festiwalu Klimatyczne Karkonosze organizowanego przez Karkonoski Park Narodowy. Dwudniowe wydarzenie połączyło edukację przyrodniczą z prezentacją dawnych rzemiosł, lokalnych produktów i rękodzieła.
14: Można zobaczyć pokazy, na przykład jak pieski zaganiają owce, pokazy psów pasterskich. Dodatkowo można skorzystać z wielu różnych warsztatów, na przykład ze stolarstwa. Można przejść też na nasze stoisko Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie robimy własne owieczki i też woreczki zapachowe, więc bawimy się troszeczkę w zielarzy, można tak powiedzieć. Jest bardzo ciekawie, naprawdę wybór jest ogromny, więc każdy znajdzie coś na pewno dla siebie.
15: Tomasz Marzec, firma rzeźbiarnia się kłania. Możemy wykonać deskę do krojenia, zydel, czyli trójnogi taboret, łyżkę albo mieczyk. Jak najbardziej promowanie lokalnych wytwórców, rzemieślników. My z chęcią się też pojawiamy na takich imprezach, bardzo lubimy, wspieramy, więc jak najbardziej.
16: To jest miejsce, gdzie realizujemy szeroko zakrojone działania edukacyjne.
12: Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
16: Jeden z największych ośrodków edukacji ekologicznej w Polsce, Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne. Edukacja ma różne wymiary. Oczywiście można uczyć o roślinach, o zwierzętach, o ekosystemach, o procesach przyrodniczych, ale w ramach też naszej edukacji promujemy tradycje, historię, tradycyjne wyroby, rzemiosło, architekturę tradycyjną. To też znajduje się w przedmiocie działania zarówno tego ustawowego Parku Narodowego, a szczególnie tutaj w naszym centrum, gdzie znajdujemy się w obiektach zabytkowych, nasyconych właśnie historią, tradycją, przyrodą i stąd też tego typu działania.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Od wczoraj weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów kolei dolnośląskich. Jest ona związana przede wszystkim z dostosowaniem czasów przejazdów i tras do planów remontowych zarządców infrastruktury. Zmiany dotyczą kilku popularnych tras kolejowych, informuje Bartłomiej Rodak, rzecznik kolei dolnośląskich.
17: Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Góry Sowie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milicza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez polskie linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz. Po stronie niemieckiej będą trwały prace związane z elektryfikacją odcinka prowadzącego przez Nysę Łużycką.
8: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hey, what's up? This is the SOS
19: Project.
18: And you're listening to
19: Muzyczne Radio.
18: They really love
19: music.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Daniel Godson i Leon Krześniak. Na chwilę, no tak jak i wszystko na tym świecie, życzymy wam tego, aby tych pięknych chwil podczas poniedziałku było jak najwięcej. No teraz my stworzymy taki moment specjalnie dla was, bo przed nami spotkanie z naszym dzisiejszym hit typem, który będzie idealnym wsparciem, jakby poniedziałkowa już trzecia kawa nie dawała rady, a odwiedzina CK West i Wild Celebration.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Celebration.

0: emotions.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Nie potrafię przestać.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Szkoła Tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Uwaga na gwałtowne burze, alert w 12 województwach. Służby ustalają, jak doszło do pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów na US Open. Marcin Krzemiński. Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do znajdujących się tam osób, czyli nie tylko mieszkańców, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Dotyczą części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam dziś około 30 stopni. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Marcin Starzec.
8: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
9: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
8: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
7: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce. Na Placu Solidarności w samo południe symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2.
10: Miałem wtedy 19 lat w Stoczni Północnej, nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
11: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
7: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. To dzięki wygranej z Serbem Hamadem Medziedowiciem. Dziś kolejne mecze Polaków, o których teraz więcej Michał Waszkiewicz.
12: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
13: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
12: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem,
7: a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
14: I zaczynamy standardowo od autostrady A4. Tutaj bardzo ważny komunikat dla kierowców jadących w stronę Niemiec. Na przejściu granicznym Jędrzychowice z Gorzelec trwają szczegółowe kontrole. No i w efekcie utworzył się tam gigantyczny, niemalże 10-kilometrowy zator, który wciąż rośnie. Zalecamy szukać alternatywnych przejazdów. No i także dobra wiadomość, z 302 kilometra w kierunku Legnicy, tam zakończyły się roboty drogowe i ruch wrócił do normy. Autostrada A1, tutaj uważamy w województwie śląskim, w okolicach 400 kilometra autostrady. Na 15-kilometrowym odcinku drogowcy prowadzą prace remontowe, co też przekłada się na zwężenie w ruchu i wyraźne spowolnienie. Trasa S3, S5, tutaj na zachodniej ekspresowej trójce zdejmujemy nogę z gazu na 53 kilometrze ze względu na prace utrzymaniowe. Z kolei na trasie S5 w kierunku Poznania, tutaj MOP Wisznia Mała, a węzeł Kryniczną, tam jezdnia jest obecnie zwężona do jednego pasa ruchu z powodu budowy zabezpieczeń dźwiękochłonnych. Trasy S8, S6, A18 i także obwodnica A8, tutaj warunki idealne. No i trzymamy kciuki, żeby dziś spowolnień wypadków było jak najmniej.
2: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
5: Muzyczne Radio Lato.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Ciekawy nowych smaków?
3: Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Gdy nie ma dzieci, no wtedy się dzieje. To był kult i ich wielki przebój. Dziś na falach Muzycznego Radia, a 5 września na żywo na jeleniogórskich Błoniach. Myślę, że wszystkie dzieci, małe, duże, średnie, te wewnętrzne również będą na pewno zadowolone. Gorąco was zapraszamy do stolicy Karkonoszy. Szczególnie, że oprócz tego koncertu przy okazji września jeleniogórskiego trwa u nas m.in. festiwal Silesia Sonans. Niemalże codziennie możecie usłyszeć przepiękną muzykę klasyczną, jazzową, wykonywaną przez światowej klasy artystów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. W regionie czeka na was jeszcze więcej atrakcji. Opowiemy o nich w nadchodzących raportach regionalnych. A teraz nadchodzi moment dla naszej piosenki dnia. No i dziś przywita nas muzyczna kwintesencja wakacji. Będzie to topic Carte Blanche i Lucky Ones.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż my.
2: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
6: Minęła godzina 14.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Każda kolejna godzina poniedziałku jest zdecydowanie łatwiejsza, co cieszy. Obecnie średnia temperatura w regionie wynosi okolice 22 stopni i wartości maksymalne prognozowane są na 25. Tyle na termometrach ujrzymy przed godziną 16 i z tego co widać w prognozach jest naprawdę spora szansa, że późniejszym popołudniem na niebie pojawi się słońce. Zachmurzenie traci na intensywności, a deszczowe połacie chmur powędrowały w kierunku centrum naszego kraju. Dziś w naszych rejonach padać już nie będzie na pewno, jutrzejszy dzień będzie także dużo bardziej pogodny i słoneczny. Na barometrach obecnie 1014 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A teraz czas na kolejną porcję informacji z Dolnego Śląska. Przedstawi je Anna Tarkota.
5: W tych doniesieniach o tym, że przygraniczny odcinek czeskiej autostrady D11 będzie bezpłatny, także Jelenia Góra i utrudnienia dla kierowców. Na koniec odwiedzimy Legnicki Teatr Modrzejewski, który zaprasza po wakacyjnej przerwie na przedstawienia. Za moment szczegóły. Zapraszam. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy czekają na zakończenie budowy pierwszego przygranicznego odcinka czeskiej autostrady D11. Ten odcinek będzie bezpłatny. Więcej w materiale Jacka Zycha.
8: Tak, taką deklarację złożył pod koniec ubiegłego tygodnia Iwan Bednarek, minister transportu Czeskiej Republiki, który wizytował przygraniczny plac budowy. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy już w listopadzie będą mogli tym odcinkiem przejechać do Czech w stronę Trutnowa i Żaclerza, omijając Lubawkę i czeski Kralowec. To, co zostanie oddane do użytku w listopadzie, 27 listopada, będzie zwolnione z opłat, bo to tylko 3-kilometrowy odcinek. Kiedy jednak otworzymy całą D11, będzie ona oczywiście płatna.
9: Całą D11 tak będzie spopłatniona.
8: Powiedział minister Iwan Bednarek. Ja przypomnę, że nowo budowany odcinek to pierwsza część brakującego fragmentu autostrady D11, jaki dziś budowany jest na terenie od Jaromierza do granicy. Budowa tego odcinka autostrady D11, szczególnie pomiędzy Trutnowem a granicą państwa, jest bardzo skomplikowana. Mamy tu 28 mostów, 2 tunele, 2 700-metrowe estakady. To naprawdę bardzo skomplikowana budowa, która na szczęście mieści się w zakładanym przez nas harmonogramie. A to już Radek Matyl, dyrektor generalny Czeskiego Zarządu Dróg i Autostrad. Ja przypomnę, że cała D11 ma być gotowa w 2028 roku. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Szykują się sporo utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Miasto rozpocznie remont alei Jana Pawła II. To droga krajowa nr 5, którą turyści jadą do Szklarskiej Poręby. Remont obejmie 850-metrowy odcinek trasy od węzła w rejonie galerii, mówi Piotr Cichocki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, stolicy Karkonoszy.
10: W tej chwili szykujemy się do etapu pierwszego.
3: pierwszego. Czekamy na oferty wykonawców. Poznamy je, będziemy oczywiście procedować. Natomiast w ramach zadania jest ujęty etap pierwszy, czyli fragment około 850 metrów. Jedna jezdnia od mniej więcej wysokości Galerii Sudeckiej do mniej więcej wysokości kościoła na ulicy Kiepury. Wymiana podbudowy, wymiana wszystkich warstw nawierzchni, krawężniki, oznakowanie oczywiście, nowe poziomy.
10: Kiedy te prace mogłyby się rozpocząć?
3: Otwieramy oferty, więc zobaczymy tak naprawdę, co będzie po otwarciu, jak się dalej będzie toczyło samo postępowanie o udzielenie zamówienia, czy będą jakieś odwołania chociażby. Powiem tak, jeżeli miałoby pójść gładko, no to teoretycznie za około pewnie 3 tygodnie będzie wybór wykonawcy, no i wtedy oczywiście po opracowaniu, zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu będzie mógł wchodzić na robotę.
5: Na pierwszy etap prac Jelenia Góra otrzymało około 3 milionów złotych. Miejski Zarząd Dróg i Mostów zapowiada, że w kolejnych latach będzie prowadził remonty następnych odcinków Krajowej Piątki.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teatr Modrzejewski ujawnia wrześniowy program. Sezon na dużej scenie rozpocznie się 5 września.
11: Od razu przyniesie pożegnanie. Po raz ostatni będzie można zobaczyć kabaret Portret Polaka po szkodzie. Utwory Jacka Kaszmarskiego otrzymały aranżację Łukasza Matuszyka. Kilka dni później zacznie się dziać w Klubu Kawiarni Modjeska. 11 września odbędzie się czytanie kryminału 5 kobiet i trup. Zabójstwo i śledztwo prowadzone w domu 5 kobiet to doskonała intryga. 12 i 13 września Ewa Galuzińska wystąpi z recitalem Hiroshima znów zatańczy. Publiczność usłyszy utwory wokalistki grupy Hej Katarzyny Nosowskiej w teatralnych interpretacjach. Mocnym punktem wrześniowego programu będą pokazy przedpremierowe spektaklu Historie na śmierć i życie. Wrześniowe przedstawienia będą zapowiedzią premiery zaplanowanej na listopad na Piekarach. Spektakl otworzy przygotowany przez teatr cykl Piekary Nowa Energia, skupiony na współczesnych problemach społecznych. Wrzesień zakończy Powrót córki dyktatora. Familijna baśń miała premierę w poprzednim sezonie. 30 września teatr zagra bezpłatnie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich asystentów. Przedstawienie zostanie udostępnione z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Dziękuję za uwagę w tym raporcie. To już wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Muzyczne Radio. They love

0: Radio Lato. Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: Radio Lato.
1: No i jednocześnie Jan Rapowani, Mrozu, Dymy. 13 minut nam zostało do godziny 15. Muzyczne radio i ostatni dzień wakacji. No i czas ponownie sięgnąć po porcję słońca, które wyleje się prosto z głośników. A będzie to CK West i najnowsze Wild Celebration.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip. Wild Celebration today.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
0: Czas na wiadomości.
5: Hipotezy dotyczące pożaru fabryki dronów, o tym za chwilę. Inflacja mocno w górę, jest szybki szacunek GUS za sierpień. Od jutra natomiast raczej na pewno mocno w górę ceny paliw. Marcin Krzemiński. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
5: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haniska niedaleko Preszowa. Na Pogorzelicku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto wioząc 4 dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik. Wojtek, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
7: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu, ale ekonomiści komentując te dane zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
5: A propos paliw, benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra po zakończeniu programu rządowego CPN sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu, ale też swoje grosze dorzuca znów sytuacja na Bliskim Wschodzie i podwyżki na giełdach. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
8: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
9: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować?
10: Tak. Ładnie zaburać. Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
5: Jeszcze dziś za 95 benzynę zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej napędowy 7,31 zł. Choć wakacje się kończą, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach miejskich. Dołożą kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Wszystko to dla bezpieczeństwa przebywających nad wodą.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
9: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzisiejszy program zaczniemy od bolesnej dla kieszeni kierowców informacji. Co dalej? Nie będzie zmian w zasadach dotyczących ubezpieczenia firmowych aut. Powiemy też o Chińczykach z Hiszpanii. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: 1 września nie będzie się dobrze kojarzył kierowcom. Koniec pakietu CPN i zderzenie z brutalną prawdą przy dystrybutorach na stacjach paliw. W czasie, kiedy rząd pilnował dla nas ceny, w hurcie paliw dużo się pozmieniało. Benzyna znacząco podrożała i jest najdroższa w tym roku. Z kolei olej napędowy nieznacznie staniał. Jak to się przełoży na ceny detaliczne? Według portalu ePetrol ceny na stacjach wzrosną od 70 do 90 groszy. Przewidywane przedziały cenowe na pierwsze dni września to od 7,38 zł do 7,51 zł za litr dla benzyny 95, dla oleju napędowego od 8,19 zł do 8,33 zł za litr, a dla autogazu od 2,89 zł do 2,97 zł za litr.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w zasadach przypisywania szkód z samochodów firmowych ani w obowiązku OC dla zarejestrowanych, lecz nieużywanych pojazdów, wynika z odpowiedzi resortu na interpretację poselską. Poseł Robert Dowhan zwrócił uwagę, że w przypadkach firmowych flot szkoda spowodowana przez konkretnego kierowcę może przełożyć się na utratę zniżek i wzrost kosztów ubezpieczenia dla całej firmy, informuje Samar. Nie przekonało to ministerstwa, które tłumaczy, że obowiązek posiadania OC jest związany z zarejestrowanym pojazdem, a nie z konkretnym kierowcą. Umowy ubezpieczenia zawiera posiadacz auta, który w przypadku samochodu firmowego najczęściej jest przedsiębiorca, czytamy w artykule. Resort odrzucił także postulat zniesienia obowiązku OC dla samochodów nieużywanych, wskazując na ryzyko samozapłonu, eksplozji czy stoczenia się pojazdu.
0: Autoradio.
1: Chińscy producenci samochodów przyspieszają budowę własnego zaplecza produkcyjnego w Europie. BYD, Chery, Leapmotor i inne firmy uruchamiają własne zakłady albo wykorzystują wolne moce produkcyjne w fabrykach należących do europejskich koncernów. Jak donosi serwis Automotive News Europe, w 2026 roku chińskie marki wyprodukują w Europie około 90 tysięcy samochodów. Prognozy zakładają, że w 2030 roku będzie to już 1 000 000 pojazdów, a w 2035 roku 1,5 miliona. Jednym z najważniejszych beneficjentów tej ekspansji ma być Hiszpania. Chery już w tym roku ma rozpocząć w Barcelonie produkcję modeli Jayku i Omoda. Samochody będą powstawać w systemie CKD, czyli z wykorzystaniem importowanych zestawów przeznaczonych do końcowego montażu. Produkcja ma odbywać się w dawnej fabryce Nissana. Hiszpańskie zakłady chcą wykorzystać również inne chińskie marki. Leapmotor zamierza produkować kompaktowego SUV-a B10 w fabryce Stellantis w Saragosie, również z wykorzystaniem zestawów CKD. Geely tworzy natomiast z Fordem spółkę Joint Venture, która ma wytwarzać samochody w zakładzie Forda w Walencji. Z kolei firma MG Motor planuje uruchomić w regionie Galicji swój pierwszy europejski zakład montażowy. Produkcja ma ruszyć w 2028 roku. Według prognoz Mobility Global około połowa samochodów chińskich marek wytwarzanych w Europie w 2030 roku będzie pochodziła z Hiszpanii. W 2035 roku tamtejsza produkcja może zbliżyć się do 1 000 000 aut, co oznaczałoby 2/3 z zakładanych 1,5 miliona pojazdów. Tempo inwestycji może jednak zależeć nie tylko od decyzji samych producentów. Unia Europejska pracuje nad Industrial Accelerator Act, który ma zachęcić firmy do przenoszenia większej części produkcji do Europy. W praktyce chodzi o to, aby fabryka na starym kontynencie nie była wyłącznie miejscem, w którym składa się samochody z części sprowadzanych z Chin. Unia chce, aby wraz z montażem pojawiały się także lokalne podzespoły, inwestycje, miejsca pracy oraz część zaplecza produkcyjnego. Jeśli Europa będzie wymagała większego udziału części produkowanych na miejscu, chińskie koncerny mogą zostać zmuszone do przeniesienia części swojej działalności na stary kontynent.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Oliwia Socha. Za chwilę usłyszycie moją piosenkę Oczy, które ponoć są zwierciadłem duszy. Zgadzacie się z tym?

0: Czy te oczy mogą kłamać? Oliwia Socha.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Oliwia wszystkich oczarowała, mimo tego, że nawet tych oczu nie było widać, jedynie co to słychać. No i pewnie jeszcze raz, nie raz będzie słychać, a na pewno Oliwię usłyszycie ponownie przy okazji sobotniego spotkania na top30.pl, bo ponownie będzie gościem Muzycznego Radia. Za moment usłyszymy najświeższe wieści z regionu, odwiedzimy m.in. Szczawno-Zdrój, także opowiemy wam kilka słów o pogodzie. Najpierw jednak szybka podróż na Hit Planetę, gdzie czeka na nas topik i to w towarzystwie Carte Blanche. Przed nami najnowsze Lucky Ones.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota, 5 września, od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września, od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski. Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
4: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 15.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Coraz bliżej do dzisiejszych wartości maksymalnych, które będą wynosić około 25 stopni. Na dolnośląskich termometrach średnia wynosi obecnie 23 na plusie. Najchłodniej klasycznie w okolicach gór na południu zachodzie. Tam około 20 kresek słupka rtęci. Słońce zaczyna zachodzić o godzinie 19.39, a w nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jeśli chodzi o zachmurzenie i ryzyko dalszych opadów, wynosi ono obecnie 0%. Reszta dnia będzie już wolna od deszczu. Po godzinie 16 może pojawić się nawet słońce. Już zaczyna się lekko przyjaśniać, a ciśnienie rośnie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A teraz czas na kolejny raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
11: Na początek Wałbrzy, gdzie na ulicach miasta pojawi się przenośne XIX-wieczne studio fotograficzne. To część projektu związanego z budową Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
12: Tak, dzień dobry. Może studio fotograficzne to za dużo powiedziane, ale tak, ideą projektu jest wykonanie serii portretów zupełnie przypadkowych Wałbrzyszan, którzy będą chcieli podzielić się historią swoją lub swojej rodziny, opowiadającą o tym, w jaki sposób do Wałbrzycha trafili. I tu wracamy właśnie do fotografii. Ich portrety wykonane zostaną w części XIX-wieczną techniką mokrego kolodionu, czyli obrazu rejestrowanego na szklanej płycie.
13: Będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w sześciu w naszym mieście, na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, Podgórzu, Śródmieściu oraz na Nowym Mieście wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała.
14: Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego Państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
12: Powiedzieli kolejno Violetta Wrona Gaj z Radia Przyrody Programowej Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel i Paweł Sokołowski, fotograf, który zdjęcia będzie robił. Z wykonanych zdjęć powstanie wystawa, która pokazana będzie nie tylko w Nowym Muzeum, ale we wszystkich miejscach i dzielnicach, gdzie zdjęcia będą robione. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Jak już informowaliśmy, Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie czeka duża zmiana. Karkonoski Park Narodowy podpisał umowę na realizację przebudowy placówki. To jedna z najważniejszych inwestycji Karkonoskiego Parku Narodowego w obszarze edukacji przyrodniczej, mówi Piotr Słowiński, rzecznik parku.
6: Obiekt przejdzie gruntowną modernizację, przebudowane zostaną wnętrza, wymienione instalacje, powstanie pompa ciepła, fotowoltaika, wentylacja, klimatyzacja i nowe rozwiązania poprawiające dostępność. Zmieni się także otoczenie centrum, powstaną m.in. ścieżka edukacyjna, wiata, łąka kwietna i przyrodniczy plac zabaw. Centrum otrzyma również nowe wyposażenie edukacyjne i multimedialne. Chcemy w ośrodku edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie stworzyć nowoczesne i otwarte miejsce dla dzieci, młodzieży, mieszkańców, turystów, no i wszystkich miłośników Karkonoszy. Wartość umowy to ponad 9 milionów 111 tysięcy złotych.
11: Na realizację całego zadania wykonawca ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Zapal znicz bohaterom września 1939 roku. 1 września przypada 87. rocznica napaści Niemiec na Polskę.
15: Tego dnia w całym kraju wspominani będą żołnierze Wojska Polskiego, którzy od pierwszych godzin wojny stanęli do obrony granic II Rzeczypospolitej. W Głogowie po raz kolejny będzie można włączyć się w akcję Zapal lampkę bohaterom września. Organizowana jest od 7 lat przez redakcję Polski Zbrojnej. Jednym z miejsc, w którym Głogowianie mogą uczcić ich pamięć, jest pomnik Wojska Polskiego na cmentarzu przy ulicy Legnickiej. 2 lata temu przy pomniku odsłonięto okolicznościową płytę poświęconą żołnierzom Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 stanęli do obrony granic Rzeczypospolitej. Uroczystość powiatowo-miejska z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędzie się 1 września o godzinie 12.30 przy pomniku sapera w parku przy ulicy Pocztamskiej. Uświetnią ją Orkiestra Huty Miedzi Głogów, Kompania Honorowa 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie, występy artystyczne młodzieży z 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Krzywoustego, klasa mundurowa z Zespołu Szkół imienia Wyszykowskiego, ZHP Hufiec Głogów oraz poczty sztandarowe. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: To był raport regionalny.
16: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
9: I na początek autostrada A4. Tutaj najtrudniejsza sytuacja wciąż panuje przed granicą w Jędrzychowicach z powodu niemieckich kontroli granicznych. Tutaj zator w kierunku Zgorzelca sięga już kilkunastu kilometrów. Zwolnimy także na węźle Wrocław Południe i na Bielanach Wrocławskich. Korki z centrum miasta powoli wylewają się także na drogi dojazdowe do autostrady i obwodnicy A8. Jeśli chodzi o autostradową obwodnicę Wrocławia, tutaj mocno gęstnieje ruch w rejonie węzła Wrocław-Lotnisko, także na łączniku z A4 w stronę Opola. Droga S5 i autostrada A1 na ekspresowej piątce w stronę Poznania. Przypominam o zwężeniu do jednego pasa między MOP Wisznia Mała a Kryniczem. Na autostradzie A1 rośnie natężenie ruchu tutaj wokół aglomeracji śląskiej, także węzła Łódź Południe. Jednak sam przejazd powinien być bez problemu. Jeśli chodzi o trasy S3, S6, S8, także A18, te pozostają w pełni przejezdne i bezkolizyjne. Trzymamy kciuki za Wasze bezpieczne podróże.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
3: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
4: Po reklamie.

0: A to była oczywiście Margaret i zapowiedź zupełnie nowego projektu, i to jeszcze jakiego, bo złożonego aż z 3 mini albumów. To była Róża z części Body, czyli ciała, uosobienie piękna i bólu. Jeden z utworów, który znajdziecie na top30.pl. My, lada moment, znajdziemy się w paśmie Best Of, gdzie grać będą najlepsi z najlepszych, no bo porządna rozgrzewka przed Hit Planetą jest oczywiście obowiązkowa. A teraz zwiastun tego, co was tam czeka. Przed nami CK West i Wild Celebration.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit. Wild Celebration.

0: Tom Cookie Last Team. 4 minuty nam zostały do godziny 16. No i teraz jeszcze spotkanie z mężczyzną, który w ciągu jednego dnia, i to często bez słowa, jest w stanie zadowolić kilkadziesiąt kobiet. Będzie to oczywiście kurier i jednocześnie...
1: Cześć, mówi Krzysztof Zalewski. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Radio Lato.
1: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
0: Czas na wiadomości.
6: Tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. Potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych. W Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy. Marcin Krzemiński. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
7: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
8: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
7: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
6: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował jeden z wiceprezesów organizacji, Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem, 30 km na północ od Łeby, informuje minister obrony i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się wczoraj po południu.
9: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i z wstępnymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar,
6: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Teraz Warszawa i uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej, bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholożka i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
10: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
6: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy odsłonięto dziś w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To rejon, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Malowidło wykonał artysta streetartowy Piotr Jaworski. Powstało na podstawie zdjęć muzyka wykonanego podczas jednego z jego koncertów. Praca jest utrzymana w ciepłych odcieniach, między innymi w brązach.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla was

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Trichor i debiut Filipa Grodkowskiego w towarzystwie Moniki Lewczuk, który został bardzo dobrze przez Was przyjęty. Wielki hit lata roku 2025, no a w Best Of do kolejnego raportu jeszcze David Guetta, Carla Fernandez, Nexery, a teraz kolejna porcja muzycznych wieści najróżniejszej treści.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Wygląda na to, że będziemy mieli dla Was kolejne premiery od polskich artystów, a także powiemy co nieco o kolejnej nagrodzie dla duetu Kuba i Kuba, a także dla Ani Karwan. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po dobrze przyjętych singlach Dla Zasady, Szerokości oraz współpracy z Przoną przy utworze Daj Mi Znać, Nita, bo o niej mowa, prezentuje Tańcz i Kochaj, kolejny singiel zapowiadający jej drugi album studyjny, inspirowany estetyką i brzmieniami lat 2000. Tańcz i Kochaj to lekka, przewrotna opowieść o miłości, która wydarza się tu i teraz. Nita bawi się konwencją, łącząc bezpretensjonalność z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i dystansem. Chciałam, aby Tańcz i Kochaj było utworem bezpretensjonalnym, pełnym luzu i autentyczności, mówi Nita. Miłość to nie zawsze podniosłe deklaracje, czasem to po prostu wspólny taniec, śmiech i brak potrzeby tłumaczenia czegokolwiek, komukolwiek, dodaje artystka. Tańcz i Kochaj to kolejny element artystycznej metamorfozy Nity, która w tym roku konsekwentnie rozwija nowe brzmienie i estetykę. Jesienią ukaże się jej drugi album studyjny, a wraz z nim artystka ruszy w klubową trasę Nita 2000 Tour, obejmującą Kraków, Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław. Pozostajemy przy polskich nowościach wydawniczych. Nie chcę tańczyć to drugi singiel zapowiadający nowy rozdział w muzycznej karierze Kazadi i następca utworu Na wietrze, którym artystka wróciła po ponad 3 latach wydawniczej przerwy. Nowa piosenka to nowoczesny pop z wyrazistym rockowym riffem gitarowym, charakterystyczną linią basu i chwytliwym emocjonalnym refrenem, tworząc klimat nawiązujący do największych światowych produkcji popowych. Produkcja Hotel Torino łączy nostalgię lat 90. z nowoczesnym popowym brzmieniem, zestawiając elektronikę z żywymi instrumentami. Tekst powstał ze spotkania dwóch wrażliwości, szczerego osobistego stylu pisania Patrycji Kazadi i emocjonalnej lekkości Carli Fernandez. Efektem jest historia o wyjściu z toksycznej relacji i momencie, w którym nabieramy odwagi, by wybrać siebie. Nie chcę tańczyć, pokazuje Patrycję Kazadi w najbardziej autentycznej odsłonie jako dojrzałą artystkę stawiającą na mocne emocje, świetną melodię i nowoczesne, przebojowe brzmienie. Music News. Na koniec przenosimy się do Sopotu. Jednym z najważniejszych momentów tegorocznego Top of the Top Sopot Festival było tradycyjnie wręczenie bursztynowego słowika. W tym roku organizatorzy wrócili po 18 latach do formuły, w której o końcowym wyniku decydowały wspólnie profesjonalne jury i publiczność. Głosy były liczone w proporcji 50-50. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężył duet Kuba i Kuba. To właśnie oni odebrali prestiżową statuetkę podczas tegorocznej edycji festiwalu w Oparze Leśnej. Choć ostateczny wynik należał do duetu Kuba i Kuba, sam werdykt jurorów wyglądał inaczej. Najwyżej oceniona została przez jury Ania Karwan. W składzie jurorskim znaleźli się Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz Luke. Ich głosy stanowiły połowę końcowego wyniku. Druga połowa zależała od publiczności, co ostatecznie przechyliło szale zwycięstwa na stronę duetu Kuba i Kuba. I jeszcze sprawdzamy kolejne premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Alpha Jack, Walking on a Dream, Bruno Martini, Chasing i Divac z nagraniem Slow Down. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzycznym Radiu.
1: A to był David Guetta w towarzystwie Alesso, oczywiście także Madison Love, odpowiedzialna za wokal, no i wielki hit, który udało się wyłowić za pośrednictwem Hit Planety. Kolejne spotkanie w tym miejscu już za 35 minut, także gorąco Was zapraszam. No a teraz tuż przed raportem regionalnym jeszcze Wilki, no i dziś naprawdę bardzo ważny dzień dla Roberta Gawlińskiego, gitarzysty, kompozytora, autora tekstów formacji właśnie Wilki, no i ślemy najlepsze urodzinowe życzenia, mając cichą nadzieję, że jeszcze jakaś nowość od Roberta się pojawi w najbliższym czasie, a teraz czas na klasyk, na zawsze i na wieczność.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne Radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 16.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Temperatura maksymalna jest już z nami i wynosi średnio 25 stopni w cieniu. No i co ważne, na niebie pojawia się coraz więcej słońca, są nawet regiony, gdzie chmur nie ma w ogóle. Pogoda z godziny na godzinę będzie się polepszać. Słońce zachodzi dzisiaj o godzinie 19.39, a po zmierzchu na termometrach ujrzymy od 12 do 14 stopni. Wtorek będzie również bardzo optymalny, czeka na nas dużo słońca i temperatura w okolicach 23 na plusie. No i niestety kolejne dni z bardzo dużym ryzykiem na opady deszczu, nawet burze. Wiatr północny, porywy do maksymalnie 20 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A teraz ostatnia popołudniowa porcja informacji z regionu. Przedstawi je Anna Tarkota.
5: Wyjątkowe święto chlewa i piernika w Jaworze. Od tego rozpoczniemy. W ostatni weekend na płycie rynku stanęły pachnące chlebem i piernikami stoiska, które ściągnęły do Jawora smakoszy z kraju i z zagranicy. Szczególnym wydarzeniem święta jest tradycyjne bicie rekordu na najdłuższy piernik, który w tym roku osiągnął długość ponad 140 metrów. To ponad 16 metrów więcej niż rekordowy wypiek z Torunia. Dla nas to powód do dumy, podkreśla Emilian Bera, burmistrz Jawora.
6: Bardzo fajne święto, dla nas szczególnie, że tylu gości mamy. Dobra pogoda, słoneczna. Mamy rekord piernika, okazuje się, że udało nam się przebić ten rekord toruński. Mnóstwo atrakcji i chlebowych, i piernikowych. Teraz akurat miałem przyjemność uczestniczyć w konkursie na takie domowe pierniki, ponieważ nasi mieszkańcy, goście, tworzyli swoje pierniki po prostu w domach. Przynieśli tutaj pod ocenę mistrz cukiernictwa, maestro czekolady Janusz Profus razem z jury wybierał te pierniki i chleby.
7: Zaczynaliśmy kiedyś od 5 prac chyba chleba, jak pamiętam, i 4 pierników, a teraz już jest to jednak w dziesiątkach, ale oczywiście by mogło być jeszcze więcej. Janusz Profus, maestro czekolady. Mamy czas i mamy jeszcze żołądki, żeby spróbować tego więcej, czasami niejednokrotnie na konkursach takich międzynarodowych ocenia się po 100, po 200 prac smakowych, a więc mamy na to wprawę, ale i tak powiem szczerze, najważniejsze, że to są mieszkańcy Jawora i okolic, którzy się angażują w tego typu konkursy, co jest bardzo ciekawe. Prac konkursowych było 13 zgłoszeń na chleby i 10 zgłoszeń na pierniki.
8: Chleb taki mocno wypieczony, ciemny w kolorze i dużo smaków leśnych, grzybowy, trochę rozmarynu.
9: Maciej Charytanowicz, mistrz chleba.
8: Spacerujemy po lesie, zbieramy grzyby, I stąd taka inspiracja dzisiaj na dzisiejszy wypiek.
10: Uwielbiam piec, uwielbiam gotować.
9: Otylia Sieczka, mistrzyni piernika.
10: Inspirację na ten piernik zaczerpnęłam w sumie z ostatniej wizyty z Torunia, gdzie brałam udział w warsztatach i dowiedziałam się tam kilka takich ciekawych tajników, które wykorzystałam w swoim przepisie. Być może to był przepis na sukces.
11: To jest impreza bardzo piękna, tłumy ludzi.
9: Stanisław Furtak, mistrz piekarstwa i cukiernictwa.
11: Z tego się najwięcej cieszymy, że przybyło tyle osób na pierniku, bicie rekordu. To coś wspaniałego. Jawor tętnił życiem strasznie i to piękna rzecz dla miasta Jawora i dla nas wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.
6: Coś dla ciała, coś dla ducha. Zamknęło się tutaj w tej naszej jaworskiej historii tegorocznej edycji Święta Chleba i Piernika, co mnie bardzo jako burmistrza cieszy. Jest to dobry czas, cenny. Chcemy zachować te emocje na długo, na cały rok, czego i Państwu życzę, żeby ta życzliwość i te słowa wyrażane przez świętego Alberta, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb, po prostu codziennie nam gdzieś towarzyszyły z mniejszym i większym uśmiechem.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teraz w Szczawno-Zdrój, gdzie od 1 września rodzice mogą oddawać dzieci do nowego żłobka. Kwartał po zakończeniu budowy gmina wyłoniła operatora placówki. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, nowy żłobek to ostatni element całego kompleksu edukacyjnego, jaki w ciągu ostatnich kilku lat wybudowano na terenie przy dawnym basenie letnim w Szczawnie-Zdroju. Nie jest mały. Znajdzie w nim opiekę 72 dzieci, nie tylko ze Szczawna, ale i choćby z sąsiadującego z uzdrowiskiem Wałbrzycha.
12: Na dzień dzisiejszy zapisanych mamy 33 dzieci. To jest prawie połowa, bo na 72 osoby jest przewidziany żłobek. Więc myślę, że jak na pierwszy miesiąc i uruchomienie, to jest świetny wynik, a reszta, jak pójdzie dobra wiadomość, że jest miło i przyjemnie, to będziemy mieć więcej.
13: My mieszkamy na Piaskowej Górze, ale niestety tam w żłobku za mało miejsc jest i niestety nam zabrakło, więc bardzo się cieszymy, że tutaj też jest nam bardzo blisko do żłobka i akurat będziemy tutaj w tym miejscu.
14: Bardzo fajny obiekt. Świeżo wygląda, miejmy nadzieję, że taka sama obsługa będzie i podejście do dzieciaków, jak sam obiekt wygląda.
15: Bardzo się podoba. Bardzo świeże miejsce, dużo zieleni, fajnie, że jest ogródek, żeby dzieci mogły wychodzić na dwór.
3: To kolejno Magdalena Tarnawska, zastępca burmistrza Szczawna-Zdroju i rodzice dzieci, którzy w piątek oglądali nowe przedszkole. Nowoczesny obiekt stanął na dużym terenie zielonym w miejscu dawnych ogrodów działkowych, bezpośrednio przylegającym do nowej szkoły podstawowej i przedszkola, hali sportowej Delfinka i boiska sportowego. Co ważne, przez pierwsze 3 lata opieka w nowym żłobku będzie całkowicie bezpłatna. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
5: I jeszcze jeden temat z najmłodszymi w tle. Nowy plac zabaw przy ulicy Akacjowej w Środzie Śląskiej oraz doposażenie istniejącego w Rakoszycach. Na realizację obu zadań gmina Środa Śląska podpisała umowę z firmą z Żurawiny.
16: W ramach inwestycji do końca października na gminnej działce przy ulicy Akacjowej powstanie nowoczesny plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych mieszkańców. Wśród planowanych atrakcji znajdą się m.in. zjazd linowy, sprężynowiec czy zestaw huśtawek. Nie zabraknie również elementów małej architektury, ławek z oparciem i koszy na śmieci. Teren zostanie ogrodzony, a wokół pojawi się nowy trawnik. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 155 tysięcy zł z Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, co stanowi ponad 56% wartości zakupu. Zmiany czekają również plac zabaw przy boisku sportowym w Rakoszycach. Pojawi się tam ponad 20-metrowy zjazd linowy, czyli tyrolka. Pod urządzeniem wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia z piasku, a w jego otoczeniu wysiany trawnik. Montaż tyrolki będzie współfinansowany przez gminę Środa Śląska oraz Fundusz Sołecki Rakoszyc. Zakończenie prac zaplanowano na połowę października. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Dziękuję. W popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hi, I am Landscape and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Jak Dawid Kwiatkowski. A propos tych właśnie innych osób, ja również wiem, że istnieje ktoś taki jak Arek Włodarski. Myślę, że wy również wiecie. No i to właśnie on przywita się z wami. Lada moment będzie waszym przewodnikiem na Hit Planecie, która startuje już o godzinie 17. Tam do 20 czeka na was masa najlepszych i najnowszych utworów. W Best of jeszcze The Colors, Lady Gaga czy Szczyl. Ja dziękuję za dziś. Patryk Łosica. Pięknego, słonecznego dnia. No i do usłyszenia.

0: No i tak zasłuchaliśmy się w Szczyla, w hip-hop kryte, że wystartowało tak po cichuteńku kolejny numer, ale ten, że usłyszymy już po godzinie 17 po wiadomościach u nas, a wtedy też po tychże wiadomościach wystartuje Hit Planeta. Arek Wodarski, dzień dobry. W kalendarzu mamy poniedziałek, ostatni dzień sierpnia, 31 dzień tego miesiąca. Witajcie!
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 17.
1: Czas na wiadomości.
2: Pożar w fabryce dronów jest ważny ruch prokuratury krajowej. Ceny paliw wyżej, sprawdzimy, o ile od jutra zdrożeją. Nasze siatkarki powalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
3: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
2: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
5: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
2: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze, olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
6: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
7: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
6: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
7: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
2: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
8: A po 17:00
1: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
0: No to wiemy już, że startuje w ostatnim dniu sierpnia. O, tutaj coś nam podkładzik zniknął, ale to nic. Za chwilę wystartuje jeszcze raz.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: 3 godziny z najnowszą muzyką. Przerwę mieliśmy wczoraj w dostawie hit planetarnych przebojów. Ostatnie notowanie w sobotę. Będziemy je wspominać pokrótce, mówiąc o pierwszej trójce już niedługo, a jak zawsze na start każdej godziny hit planety u nas propozycje do kolejnych wydań listy. Będą też premiery i będą też nowości już w zestawieniu. No to zaczynamy od tychże wspomnianych propozycji. Cameron Whitcomb, The Hard Way oraz polski nowy numer od Oli Piłat. Utwór nosi tytuł Dotknę Gwiazd. Starek Włodarski, jeszcze raz witajcie.
1: Hit Planeta. Najnowsza

0: Angst.
1: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
1: Po reklamie.
6: No to wracamy do ostatniego sobotniego notowania Hit Planety.
1: Hit Planeta.
7: Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.
6: Na trzecim oczko w górę Olivia Socha, Ruth.

0: I już praktycznie po wakacjach, a na ostatnie kilkanaście dni lata Francesco Gabbani, Summer Funk na jedynce.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A jak będzie w dzisiejszym notowaniu, to okaże się przed godziną 20. Póki co kwadrans po godzinie 17.
2: Hey, my name is Daniel Tomaso.
3: Hello, Poland. My name is Anastasia.
4: Hey, I'm Zoli Bacon.
5: Hello, I'm Unesen.
6: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
7: Truck

0: No taki spokojny start Hit Planety, kolejny numer raczej w stonowanym tonie, o tak to powiem, Rescuer. Alex Warren u nas dzisiaj na miejscu 39. Czyżby to już pożegnanie z Hit Planetą? Zobaczymy.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: W czwartej dziesiątce mamy dwie nowości. Wkrótce zagramy pierwszą z nich. 3-9 Alex Warren, już wiemy. 3-8 Eben Paradise. Zalia 3-7 Daj Mi Znak. I to są numery, które raczej wędrują w dół. Oprócz Paradise, bo w sobotnim notowaniu ten numer wylądował na miejscu. A nie, no też w dół, bo było 35, 13 oczek w dół, dzisiaj znowu, ale już nie aż tak dużo, bo na miejsce 38 Paradise poleciał B. Miller, 3-5 Drunk Enough, to jest utwór, który odrobinkę awansuje, ale tylko z miejsca 37, Julian Tide, Wild at Heart, dzisiaj miejsce 33. No i to jest też niestety zjazd w dół. Musimy troszkę poczekać na utwory, które radzą sobie lepiej niż te z czwartej dziesiątki.
2: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: leniwie, ale pięknie się zaczyna ta Hit Planeta w dzisiejszym poniedziałkowym numerze. No takie utwory bardzo wyjątkowe, klimatyczne też u nas goszczą. Zalia między innymi, Daj mi znak. Za chwilę będzie nieco bardziej pod nóżkę Muzyczne Radio, Hit Planeta.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Po reklamie.
4: Yo, B. Gates. Ich heiße Marlon Rudet.
5: Just going to Margaret.
6: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Bardzo lubię ten brytyjski duet Above and Beyond, Victoria Horn. Kolejny nowy singiel When You Believe. Swój głos prywatnie oddaję na ten numer. Dzisiaj na miejscu 36. 17.30 już minęła.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Jeszcze w tym miesiącu premiera w sierpniu, pierwsza z trzech w dzisiejszym notowaniu, Roy Strobel, Troymer, World Go Round.

0: Be Miller, Drunk Enough. Powolutku pnie się do góry w naszej hitplanetarnej drabince. No bardzo powolutku. Po premierze później było miejsce 37. W sobotę dzisiaj, znaczy wcześniej była premiera, w sobotę miejsce 37, dwa oczka do góry. Dzisiaj kolejne dwa oczka dołożone, miejsce numer 35.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Miejsce 4-0. Chris Van D. Tak naprawdę nazywa się Krystian Dobraszek. No i to jest nasz rodzimy DJ, producent, remixer, znany z kilku fantastycznych przebojów, które także gramy i powracamy, żeby wspomnieć między innymi tylko Ibiza, Be With You i jeszcze kilka innych. Tym razem gramy utwór zatytułowany After the Silence i witamy na miejscu 40.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
7: Hey, hey, I'm Evan.
8: And I'm Alex.
7: Together we are Astero.
9: Hi, I'm Perry.
10: Hello, I'm Jesse.
11: Hi, I'm Jean.
12: Hi, I'm Leanne.
13: And we're Lonely.
14: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
15: Hi, I'm Stina.
16: I'm Martin.
15: And we are Electric Lady Lab.
17: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

No ładne to, Saffron Smoke, dzisiaj na miejscu numer 31. Trzecią dyszkę otwiera Liquid Five.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to mamy ostrzeżenie dla podróżujących naszych słuchaczy autostradą A4, wiadomka. Odcinek ten dolnośląski, trudno nazywać go w ogóle autostradą, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Wrocław Południe, na pasach w stronę Legnicy, dalej zachodniej granicy, mamy zdarzenie drogowe przed węzłem Kąty Wrocławskie, no i tutaj od węzła Wrocław Południe tworzy się mały zator lub ruch przez chwilę jest spowolniony, ale na tym całym odcinku Wrocław Południe, Wrocław Kąty Wrocławskie trzeba uważać. W samym Wrocławiu piątka między innymi zablokowana na wysokości wrocławskich torów wyścigowych, też dla jadących w stronę centrum. No i oczywiście tutaj stałe punkty i elementy stolicy, czyli między innymi ulica Halera, tutaj przyblokowana na skrzyżowaniu z Aleją Wiśniową. Trzeba uważać, na szczęście AOW bez żadnych zdarzeń, więc trzymamy kciuki, oby tak było dalej. Skończyliśmy pierwszą godzinę Hit Planety. Za chwilę będą u nas wiadomości, a później powrócimy najpierw do propozycji. Pojawią się także kolejne u nas premiery i super premiery. No to tyle informacji. Do muzy powrócimy już wkrótce.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Muzyczne.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Burze w 12 województwach zapowiada dziś MGW. Od jutra mocno drożeje paliwo. Dziś kończy się program CPN. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie to nowe profile w liceum. Nauka rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują dziś w 12 województwach. Alertami objęte są województwo zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Najdłużej alerty obowiązują na wschodzie Polski, dziś do północy. Natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnym opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach bez tak zwanego CPN-u. Od jutra ceny pójdą znacząco w górę. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter Bartosz Kądziołka na jednej ze stacji paliw w Łodzi.
3: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
4: Naprawdę?
3: Nie wiedziałam.
4: O, to nie wiedziałam o tym.
5: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
3: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
5: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy.
2: A jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Z kolei cena autogazu się nie zmieni, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Polski Komitet Olimpijski ma nowego zarządzającego. Na czas pozostawania w areszcie obecnego prezesa w związku z powiązaniami z Zonda Krypto i zarzutami, wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. W następny wtorek dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania szefa komitetu. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
6: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
2: Statut PKOL-u mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień przyszłego roku. Na dzień przed nowym rokiem szkolnym kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem ustawy ZNP podpisało się 200 tysięcy osób, ale dokument utknął w sejmowej zamrażarce. Takiego naboru nie było od lat, aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska-Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalkami Portugalki. W najlepszej ósemce są już reprezentacje z Serbii oraz Grecji, a dzisiejsze spotkania wyłonią kolejne cztery drużyny, które dalej grać będą na Mistrzostwach. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś kolejne mecze Polaków. W nocy na kort wyjdzie m.in. Iga Świątek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Kamil Majchrzak w ostatnich trzech turniejach odpadał już po pierwszym meczu. Przełamanie przyszło jednak w dobrym momencie. W pierwszej rundzie US Open pokonał 3-3 Serba Hamada Medziedowicza.
9: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
8: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
10: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
8: Świątek zagra w nocy z Chinką Shi Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwanińska z Amerykanką Taylor Townsend.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza. Gorycz porażki za to już w pierwszej rundzie musiał przełknąć Serb Nowak Djokovic. Po 4,5-godzinnej pięciosetowej batalii przegrał z niżej notowanym Argentyńczykiem Mariano Navone 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. To pierwsza w historii porażka 39-letniego Serba na tym etapie nowojorskiego turnieju. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pożegnał się z posadą dzień po klęsce w ligowym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 2-5. W tym sezonie Raków pod jego wodzą odpadł z europejskich pucharów, a w lidze zanotował jak na razie same porażki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
0: Po reklamie.
4: A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
4: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
11: Rafi, Giving You w propozycjach do Hit Planety, do przyszłych wydań. Jeszcze McCoy, Dopamin. O, już od wielu, wielu notowań ten utwór w poczekalni. No, pora, żeby trafił do 40. No, ale to tylko tak na pierwszy rzut oka i ucha wydaje się łatwe, a łatwe nie jest. Tym bardziej doceniajmy te utwory, które już są w 40. Nieważne, na którym miejscu.

0: Planeta.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: What's up everybody, this is Orange.
6: Hello, we are Ace of Base.
7: It's Christina Aguilera.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Fajnie ten numer płynie, wiadomo, rzeka, river, cheat code, fifth u nas dzisiaj na miejscu 27. Dwudzieste szóste należy dzisiaj do Margaret. Utwór zalicza oczko w górę z miejsca 27. Prima Ballerina. 25. należało w sobotę do Benny Blanco i Seleny Gomez oraz Becky G z Te Olvido La La La. No i dzisiaj pozycja obroniona 2-4 Katie Baser Let's Talk i Selmy G na 23. Message to the World. To są numery, które no tak w jednym przypadku sobie numer poradził, w drugim nie. Selmy G dzisiaj w dół z miejsca 18 na 23. Ale zanim to będzie Margaret, będzie Benny Blanco, będzie Katie Baser. No ale w międzyczasie także kolejna premiera po 18.30 w dzisiejszym poniedziałkowym, ostatnim w sierpniu notowaniu Hit Planety.
0: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: No, tak fajnie można się bawić starymi przebojami również. Fantastycznie to brzmi, prawda? Katie Baser, let's talk about baby. Wielki hit lat 90. Porozmawiajmy o seksie, kochanie. 18:30 na zegarach.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Mondo, utwór nosi tytuł Gold.

0: Walker, dzisiaj miejsce 22. Czas na polski numer, bo dawno już nie było.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Skubas, życie jest piękne. To szybciutko, tylko sprawdźmy jeszcze, jak sobie numer poradził. Dzisiaj to jest miejsce numer 20, a w sobotnim notowaniu było, no co tu dużo mówić, troszeczkę niżej. Numer 23, trzy oczka w górę.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 17. Dzisiaj należy do Tria. Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis-Bextor. Dancing Without You. I pozycja obroniona.

0: Mistrz Armin Van Buren stworzył również taką wersję tego nagrania. Armin plus Silver Panda, Here in My Arms, Joy the Silence. Od wielu, wielu notowań w liście. Dzisiaj na miejscu 15 i kończymy drugą część, drugą godzinę Hit Planety.
1: Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 19.
3: Czas na wiadomości.
4: Śledczy badają udział obcego wywiadu w pożarze fabryki dronów. Nowe menu w szkolnych stołówkach, zmiany już od jutra. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł ostatniej nocy. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji, a takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
5: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
4: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. A chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli w hali przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
6: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane kompozyty do samolotów.
4: Śledczy sprawdzają, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Od 1 września zmieniają się przepisy żywienia w szkołach i przedszkolach. Według założeń ma być zdrowiej. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czy talerz zdrowia, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Provek.
7: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
4: Szkolne kucharki są już przeszkolone.
8: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. I staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
4: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 podogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi przyznał, że decyzję podjął po długim namyśle i nie jest mu łatwo, ale uważa, że jest to właściwy czas na odejście z reprezentacją. Już się raz żegnał w 2016 roku, po czym dwa lata później wrócił na mundial w Rosji. 39-letni dziś Messi nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W następny wtorek, 8 września, dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stowarzyszenie ma wówczas pokierować wiceprezes Mieczysław Nowicki. To on bowiem został wyznaczony do wykonywania obowiązków prezesa. Radosław Piesiewicz bowiem przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
10: Na pewno samo posiedzenie posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz. Chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy, są różne frakcje.
9: Statut PKOL mówi, że do czasu nowych wyborów rządu w instytucji przejmuje jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL planowane są na kwiecień przyszłego roku. Holandia będzie ewentualnym rywalem polskich siatkarek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 Holenderki pokonały Słowenki 3-2. Rywala Holandii wyłoni spotkanie Polski z Portugalią. Ten mecz w Stambule właśnie trwa. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę reprezentacyjną karierę. To decyzja, która wciąż mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas. Napisał 8-krotny zdobywca złotej piłki na swoim koncie na Instagramie. Argentyńczyk już raz kończył swoją reprezentacyjną karierę równo 10 lat temu. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Freddy Bobic otrzyma około 4 milionów euro odszkodowania od Herty Berlin za zwolnienie w 2023 roku. Poinformowała agencja DPA, która przekazała, że dobiegł końca spór sądowy między nim a berlińskim klubem.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: No to narobiło nam się na autostradzie A4. Mówiłem już o tym godzinę temu. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie, czyli utrudnienie na A4 142 kilometr, węzeł Pietrzykowice, kierunek Zgorzelec, kolizja czterech busów. Ciekaw jestem, czy to cztery różne busy, czy nawet z jednej firmy lub zajmujące się jedną profesją, no bo to nierzadko się zdarza. Tak, kolizja to w sumie karambol z udziałem czterech busów na autostradzie A4. Lewy pas zablokowany, ruch odbywa się prawym pasem. No niby teoretycznie jeszcze godzinę ma potrwać to utrudnienie, ale będziemy śledzić i was informować, czy tak się dzieje. Zobaczymy. Póki co wiemy jedno, że od węzła Wrocław Południe w stronę Legnicy, dalej Zgorzelca, autostrada zablokowana i stoi w jednym wielkim, kilkukilometrowym zatorze. Problemy mają też chcący włączyć się za ósemki do ruchu na A4 w stronę Legnicy i Zgorzelca. Przyblokowany jest także sam węzeł Wrocław Południe dla jadących od strony węzła Bielany Wrocławskie. Uważajcie na siebie. Także we Wrocławiu na trasie 347, to jest ulica Mokronowska, doszło do kolizji jadąc w stronę centrum Wrocławia i tam jest mały zator przed skrzyżowaniem z ulicą Kwiatkowskiego. Och, Wrocław i okolice, jak zawsze sporo się dzieje. No to jeszcze jedna informacja, też kolizja drobna, ale w związku z tym są utrudnienia na ulicy Krakowskiej, skrzyżowanie z Aleją Armii Krajowej. Po tym małym dzwonie także ruch spowolniony, to jest w ciągu drogi numer 94, no ale przy okazji także korkuje się mocno od strony centrum ulica Armii, Aleja Armii Krajowej, bo to nie jest ulica, tylko Aleja Armii Krajowej, skrzyżowanie z ulicą Krakowską i Aleją Wielkiej Wyspy, ale bardziej Armii Krajowej z Krakowską. No to wystarczy tych drogowych wiadomości dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy. Ostrożności, szerokości i powoli do przodu.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: A po 19:00
3: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Dżingiel się pojawił, bo oczywiście trwa Hit Planeta, 9 po 19. Tom Siwik, Look at the Stars i Mick Expensive Taste. Kolejne dwie propozycje pod waszą uwagę i rozwagę. No i dobrze by było, żeby któryś z dzisiaj prezentowanych numerów znalazł się w czołowej 40 już wkrótce w nowych notowaniach w miesiącu wrześniu.

0: Charlie XCX.
1: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
2: Hey guys, it's Ella Henderson.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hi, I'm Jane, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
5: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
7: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Wild celebration today.

0: emotions.
1: Lata 20, lata 30 się przypominają oczywiście XX wieku. Może nie przypominają, ale przychodzą na myśl. White Celebration radzi sobie znakomicie. Dzisiaj na miejscu 16 w górę.
2: Tak gra Hit Planeta.
3: Już teraz lądujemy na pozycji numer...
1: O tym numerze odrobinkę może zapomnieliśmy, ale nie tak do końca, bo jesteśmy na miejscu numer 34.
3: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: I już to czynimy. Druga wyżej notowana nowość. DJ Remo, Shiver.

0: Sobota była pechowa trzynastka, Blanka FIFA Sound, jejejo. No tak jakby niedługo miał się zbliżać jakiś piłkarski turniej duży, a to już za nami raczej, ale utwór się podoba. Na koniec wakacji całkiem sobie radzi. Pozycja trzynasta obroniona. To teraz już w naszym języku polscy artyści. Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogwarzymy.
1: Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

każdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada. Wybaczysz, czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz. Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: 19.30, ostatnia premiera w dzisiejszym notowaniu Hit Planety. Autorzy hitu Llama in my living room, no to już było dawno temu, ale trzymają fason i styl. Aaron Shupa, Cash on Grooves.

Funky Beats, On My Mind, tuż przed dziesiątką, którą dzisiaj otwiera Oskar Cyms. I to są bardzo dobre informacje, mówię o panu Oskarze, bo numer awansuje z miejsca 16. Straty odrobione, w sobotę była szesnastka. Z

0: Mocny hit na miejscu numer.
1: Ach, to miał być tylko mocny hit, ale dobrze, miejsce już jest wskazane i wiemy, jakie to dziewiątka dzisiaj. James Blunt. Na ostatnie dni lata, Tastes Like Summer.

0: chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
2: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół wideo.
3: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
4: Cześć, tu Tomasz Organek.
5: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i hit planety. Hit planeta.
6: Najnowsza lista w Polsce.

Richard Duran dzisiaj awansuje z Brittany Egbert z numerem Move z 9 na 6. Najważniejsze utwory przed nami: Follow Matame plus Bon na 4. Olivia Socha i tutaj się zatrzymujemy. Ruty na spadek z 3, ale to żaden powód do jakiegoś wielkiego smutku, zwłaszcza w tak znakomitym towarzystwie. To jest przecież dalej szpica hit planety. Pierwsza trójka dzisiaj wygląda następująco. Francesco Gabbani leci z 1, Summer Funk, a więc mamy spore zmiany w pierwszej trójce już na początek. Uwaga, uwaga, na 2 Tyler Show, w górę z 5 The Other Side i na miejsce pierwsze wraca DJ Goya, Jason Derulo i Melody z Michiko. To miło było z Państwem pobyć przez ostatnie 3 godziny. Fajnego wieczoru i do usłyszenia. Hit Planeta wróci do Was jutro po godzinie 17.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Nauczyciele wyszli na ulicę w przeddzień nowego roku szkolnego. Polscy strażacy wrócili do kraju z pomocy w Hiszpanii. Sympatyczne i utalentowane seniorki mogą zgłaszać się do wyborów Miss Seniorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe, o czym Cezary Jaszczyk.
3: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
4: Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Młodych nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
3: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy.
2: ZNP grozi, że jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, to związek nie wyklucza nawet strajku. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Tym samym w Polsce są już wszyscy polscy strażacy, którzy przebywali w Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Policja przypomina, że do jutra trwają na drogach powakacyjne wzmożone kontrole. Więcej jest kontroli prędkości i trzeźwości, a na drogach także nieoznakowanych samochodów z grupy Speed. Największa akumulacja powrotów z wakacji odbyła się prawdopodobnie wczoraj, ale i dziś na drogach widać wzmożoną liczbę samochodów, a podróżujący w drodze jeszcze wspominają.
5: No super, byłyśmy dwa razy aż za granicą, na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
2: Pogoda dziś wieczorem i w nocy może być zmienna. Uważajcie na drogach do północy, na krańcach wschodnich obowiązują alerty burzowe. Docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczaj. Widzów czeka masa atrakcji.
6: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
2: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
8: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pan Rembiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs, recording for NBC Sports of America. 20 seconds to the startup.
1: Polacy ruszyli, moi drodzy, na stacje benzynowe po to, żeby wjechać w nowy rok szkolny z pełnymi bakami, moi drodzy. No serdecznie pozdrawiamy wszystkich stojących w kolejkach, no przynajmniej na Dolnym Śląsku, tak się zdarza i to w wielu, wielu miejscach. I panowie, no i panie, spokojnie, bez nerwów, na każdego przyjdzie czas. Ważne jest, że będzie do pełna. 10 minut 20 nas też, moi drodzy, do pełna muzyki dzisiaj. Nie zabraknie do północy, a zanim muzyka, wszystko to, co znacie z wieczornego spotkania muzycznego radia. Dżemik.
2: Autopromocja.
3: Mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: Zapraszamy wszystkich chętnych. Dzwońcie do nas na żywo. Witamy, słuchamy. Dobry wieczór. Halo.
4: Witam, Macieju Mietek.
1: Cześć,
4: tym
1: Mieciu.
4: Razem Staniszów, działka budowa w ładnym miejscu. Tam budynek jest na 5 mieszkań robiony do sprzedania. W Mysłakowicach jedno duże mieszkanie podzielone na dwa. Ktoś może kupić całość lub kawalerka osobno. No i mam tanio rowery. 150 zł bym sprzedał. Kiedyś miałem wypożyczalnię robić, a zrezygnowałem z tego. No i jeszcze dwa pokoje wjazd do Karpacza do wynajęcia. Telefon 603
1: tak?
4: 622 848 Zdrówka.
1: Najlepszego, cześć.
3: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Witamy, słucham, proszę, halo, halo.
5: Dzień dobry.
1: Dobry.
5: Dobry wieczór właściwie, dzwonię z okolic Marciszowa. Do sprzedania jest diesel Passat B5,5, 1,930 koni, FL, AVF, silnik, 2001 rok, kolor czarny, blacharka do niewielkich poprawek. Więcej informacji pod numerem 693
1: tak
5: 968 606.
1: Dobra, mamy. Dziękuję, dobra. Mamy to.
3: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dobry wieczór, słucham, witamy, halo.
6: Dobry wieczór, witam, a ja z okolic Lwówka dzwonię i kupię auto zarejestrowane w cenie tak do 5000. Może być tam do jakichś napraw. Odpowiadam na SMS-y lub proszę dzwonić 603
1: tak
6: 82 i 814. Pozdrawiam muzyczne radio.
3: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dżemik, witaj, dobry wieczór, nie udało się. Dżemik, słucham, dobry wieczór, halo.
7: Witam, witam.
1: Proszę bardzo.
7: Posiadam na sprzedaż Honda Civic 2007 rok, 270 tysięcy przebiegu, okolice Lubania, 14,5 tysiąca, 1,8 silnik i Vtec. Zapraszam. 721-839-030.
1: Tak.
7: Pozdrawiam.
1: O, wszystko mam, dziękuję. Dżemik, słucham, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja poszukuję ciąg dalszy starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Szukam na przykład takich marek jak WSK, WFMK, Simpson, Java, MZ oraz jakiś inny, którego nie wymieniłem. Stan motocykla jest mi obojętny, może być zakompletowany, jakiś zapomniany. I zarówno szukam części do tych motorków, może ktoś coś tam posiada. I takie drugie ogłoszonko, poszukuję ciągnika takiego typu Ursus C360, C330 lub coś podobnego. I mój numer telefonu.
1: Tak.
8: 731 847 430. Dziękuję.
1: Dziękuję. I słucham. Dobry wieczór. Halo.
9: Dobry wieczór. Ireneusz. Mam do sprzedania ekonomiczne auto Opel Corsa 2010 roku. 1.2 benzyna pięciodrzwiowy. Przebieg 65 tysięcy. Udokumentowany w dokumentach. I drugie ogłoszenie, sprzedam zbiornik Mauser 1000 litrów. Nowy, nieużywany. W informacji pod numerem telefonu 667 883 305. Dziękuję.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i się polecamy. Dobry wieczór, halo.
10: Halo, witam, dobry wieczór. Okolice Światowa, szukam pracy przy cięciu drzewa. Numer telefonu 453 557 635. Oczywiście pozdrawiam muzyczne radio u ciebie.
1: Dziękuję, dobry wieczór, słuchamy, proszę, halo.
11: Dobry wieczór, dzwonię z okolicy Lędnej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia Diesel 2013 rok, 145 koni, czerwona perła, autko użytkowane przez kobiety, zadbane. A więcej informacji udzielę pod numerem 695
1: tak
11: 112 363. Dzięki.
1: Dziękuję, dziękuję. Dobry wieczór, halo, witam.
12: Dzień dobry.
1: Proszę bardzo.
12: Czy rozumiem się mydło, pidło?
1: Tak, że mydło, powidło, muzyczne radio, można mydło mówić, wszyscy słuchamy.
12: Właśnie chciałem się zapytać, chciałbym kupić samochód ogólnie w okolicach Dolnego Śląsku, tak do 2,5 tysiąca w benzynie i gazie najlepiej.
1: Mhm, dobra, twój numer?
12: Słucham, numer?
1: Tak, numer telefonu.
12: 604-154-318.
1: Dobra, dziękuję, 318.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Topic Carte Blanche, Lucky Ones.

Nowe rozdanie z Music News'a, co za tym idzie nowe single i zapowiedzi kolejnych albumów. Dziś u nas Mrozu i bracia Kasperczyk, Take That i Jonas Brothers, a do tego kolejne gorące premiery prosto z naszej anteny. Tomek Dudkiewicz i Music News, witajcie i posłuchajcie. Wszystko czego chciałem to ostatni singiel zapowiadający nowy album Mroza. W utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk. Pełna lekkości, dobrej energii i wakacyjnego klimatu piosenka odsłania bardziej beztroskie oblicze nadchodzącego wydawnictwa i stanowi idealny soundtrack na końcówkę lata, plenerowe koncerty, podróże i spotkania z przyjaciółmi. Wspólny utwór Mroza i braci Kacperczyk wyrósł z ich hej znajomości i czasu spędzonego razem na trasie męskiego grania. To utwór, który oddaje energię naszego wspólnego czasu spędzanego na trasie, zarówno tego, co działo się na scenie, jak i po zejściu z niej, wspomina Mrozu. Kawałek opowiada też o miejscu, do którego dotarliśmy na naszej muzycznej, życiowej drodze. Chociaż echa rock'n'rolla wciąż szumią nam w głowach, jest tym też dużo satysfakcji z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i z tego, co dzieje się wokół nas, dodaje artysta. Wszystko, czego chciałem, Mrozu i bracia Kacperczyk, już na playliście nowości muzycznego radia. Teraz u nas czas na dobre wieści dla fanów Take That. Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald zapowiedzieli 10. album studyjny Dreamers, a przy okazji nowy singiel Feel My Love z Michaelem Patrickiem Kellym oraz największą od lat europejską trasę zespołu. Latem 2027 roku grupa zagra 31 koncertów w 16 krajach, a 13 czerwca pojawi się w Warszawie. Jednocześnie zespół ujawnił tytuł swojego długo wyczekiwanego 10. albumu studyjnego. Dreamers ukaże się jeszcze w tym roku. Szczegóły premiery zostaną podane wkrótce. Kolejną zapowiedzią nowego etapu będzie singiel Feel My Love. Gościnnie pojawia się w nim Michael Patrick Kelly, irlandzko-amerykański wokalista, którego słuchaczom muzycznego radia przedstawiać bliżej nie trzeba. Music News. I na koniec Jonas Brothers. Bracia zaprezentowali właśnie nowy singiel Listen When Said, który po raz pierwszy wykonali podczas pierwszego z trzech wyprzedanych koncertów w Madison Square Garden. Występy te były związane z powrotem Jonas Brothers do jednej z najważniejszych epok w historii zespołu, trasy Burning Up Tour z lat 2008-2009. Nowa piosenka doskonale wpisuje się w ten nostalgiczny kierunek. Sam utwór powstał z inspiracji emo i alternatywnym rockiem, którego muzycy słuchali w młodości. Jak podkreślają bracia, Listen When Said ma być jednocześnie powrotem do ich muzycznych korzeni i piosenką stworzoną z myślą o tym, kim są dzisiaj. Przy nagraniu artyści ponownie spotkali się z producentem Johnem Fieldsem, który pracował z nimi przy ich pierwszych albumach. Jonas Brothers podkreślają, że powrót do współpracy po latach miał dla nich szczególne znaczenie. Jak mówią sami, jest coś wyjątkowego w powrocie do jednego z najważniejszych okresów w naszej muzycznej drodze. Listen When Said to nasza pierwsza współpraca z Johnem od 2009 roku. Dla nas ten utwór jest jak kawałek naszego muzycznego dziedzictwa, który nabrał nowego kształtu dzięki temu, kim dzisiaj jesteśmy, dodali Jonas Brothers. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Crash Adams, Hotel Party, Bryska, Szklane Oczy, Cyril z nagraniem Breathless, Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Pojawimy się w Czarniezdroju, tam od jutra rodzice będą mogli oddać swoje pociechy do nowego żłobka. Powiemy także o nowym placu zabaw w Środzie Śląskiej. Na początek jednak powrócimy do wydarzenia weekendowego, wyjątkowego święta chleba i piernika w Jaworze. Zapraszam na szczegóły. W ostatni weekend na płycie rynku stanęły pachnące chlebem i piernikami stoiska, które ściągnęły do Jawora smakoszy z kraju i z zagranicy. Szczególnym wydarzeniem święta jest tradycyjne bicie rekordu na najdłuższy piernik, który w tym roku osiągnął długość ponad 140 metrów. To ponad 16 metrów więcej niż rekordowy wypiek z Torunia. Dla nas to powód do dumy, podkreśla Emilian Bera, burmistrz Jawora.
1: Bardzo fajne święto, dla nas szczególnie, że tylu gości mamy. Dobra pogoda, słoneczna, mamy rekord piernika, okazuje się, że udało nam się przebić ten rekord toruński. Mnóstwo atrakcji i chlebowych, i piernikowych. Teraz akurat miałem przyjemność uczestniczyć w konkursie na takie domowe pierniki, ponieważ nasi mieszkańcy, goście, tworzyli swoje pierniki po prostu w domach, przynieśli tutaj pod ocenę mistrz cukiernictwa, maestro czekolady Janusz Profus razem z jury wybierał te pierniki i chleby.
2: Zaczynaliśmy kiedyś od 5 prac chyba chleba, jak pamiętam, i 4 pierników, a teraz już jest to jednak w dziesiątkach, ale oczywiście mogło być jeszcze więcej. Janusz Profus, maestro czekolady. Mamy czas i mamy jeszcze żołądki, żeby spróbować tego więcej. Czasami niejednokrotnie na konkursach takich międzynarodowych ocenia się po 100, po 200 prac smakowych, a więc mamy na to wprawę, ale i tak powiem szczerze, najważniejsze, że to są mieszkańcy Jawora i okolic, którzy się angażują w tego typu konkursy, co jest bardzo ciekawe. Prac konkursowych było 13 zgłoszeń na chleby i 10 zgłoszeń na pierniki.
3: Chleb taki mocno wypieczony, ciemny w kolorze i dużo smaków leśnych, grzybowy, trochę rozmarynu.
4: Maciej Charytanowicz, mistrz chleba.
3: Spacerujemy po lesie, zbieramy grzyby i stąd taka inspiracja dzisiaj na dzisiejszy wypiek.
5: Uwielbiam piec, uwielbiam gotować.
4: Otylia Sieczka, mistrzyni piernika.
5: Inspirację na ten piernik zaczerpnęłam w sumie z ostatniej wizyty z Torunia, gdzie brałam udział w warsztatach i dowiedziałam się tam kilka takich ciekawych tajników, które wykorzystałam w swoim przepisie. Być może to był przepis na sukces.
6: To jest impreza bardzo piękna, tłumy ludzi.
4: Stanisław Furtak, mistrz piekarstwa i cukiernictwa.
6: Z tego się najwięcej cieszymy, że przybyło tyle osób na pierniku, bicie rekordu. To coś wspaniałego. Jawor tętnił życiem strasznie i to piękna rzecz dla miasta Jawora i dla nas wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Coś dla ciała, coś dla ducha zamknęło się tutaj w tej naszej jaworskiej historii, tegorocznej edycji Święta Chleba i Piernika, co mnie bardzo jako burmistrza cieszy. Jest to dobry czas, cenny. Chcemy zachować te emocje na długo, na cały rok, czego i Państwu życzę, żeby ta życzliwość i te słowa wyrażane przez świętego Alberta, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb, po prostu codziennie nam gdzieś towarzyszyły z mniejszym i większym uśmiechem.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Teraz Szczawno-Zdrój, gdzie od 1 września rodzice mogą oddawać dzieci do nowego żłobka. Kwartał po zakończeniu budowy gmina wyłoniła operatora placówki. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, nowy żłobek to ostatni element całego kompleksu edukacyjnego, jaki w ciągu ostatnich kilku lat wybudowano na terenie przy dawnym basenie letnim w Szczawnie-Zdroju. Nie jest mały. Znajdzie w nim opiekę 72 dzieci, nie tylko ze Szczawna, ale i choćby z sąsiadującego z uzdrowiskiem Wałbrzycha.
9: Na dzień dzisiejszy zapisanych mamy 33 dzieci. To jest prawie połowa, bo na 72 osoby jest przewidziany żłobek. Więc myślę, że jak na pierwszy miesiąc i uruchomienie, to jest świetny wynik, a reszta, jak pójdzie dobra wiadomość, że jest miło i przyjemnie, to będziemy mieć więcej.
10: My mieszkamy na Piaskowej Górze, ale niestety tam w żłobku za mało miejsc jest i niestety nam zabrakło, i więc bardzo się cieszymy, że tutaj też jest nam bardzo blisko do żłobka i akurat będziemy tutaj w tym miejscu.
11: Bardzo fajny obiekt. Świeżo wygląda. Miejmy nadzieję, że taka sama obsługa będzie i podejście do dzieciaków, jak sam obiekt wygląda.
12: Bardzo się podoba. Bardzo świeże miejsce, dużo zieleni. Fajnie, że jest ogródek, żeby dzieci mogły wychodzić na dwór.
8: To kolejno Magdalena Tarnawska, zastępca burmistrza Szczawna-Zdroju, i rodzice dzieci, którzy w piątek oglądali nowe przedszkole. Nowoczesny obiekt stanął na dużym terenie zielonym w miejscu dawnych ogrodów działkowych, bezpośrednio przylegającym do nowej szkoły podstawowej i przedszkola, hali sportowej Delfinka i boiska sportowego. Co ważne, przez pierwsze 3 lata opieka w nowym żłobku będzie całkowicie bezpłatna. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
0: I jeszcze jeden temat z najmłodszymi w tle. Nowy plac zabaw przy ulicy Akacjowej w Środzie Śląskiej oraz doposażenie istniejącego w Rakoszycach. Na realizację obu zadań gmina Środa Śląska podpisała umowę z firmą z Żurawiny.
13: W ramach inwestycji do końca października na gminnej działce przy ulicy Akacjowej powstanie nowoczesny plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych mieszkańców. Wśród planowanych atrakcji

0: akcji znajdą się m.in. zjazd linowy, sprężynowiec czy zestaw huśtawek. Nie zabraknie również elementów małej architektury, ławek z oparciem i koszy na śmieci. Teren zostanie ogrodzony, a wokół pojawi się nowy trawnik. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 155 tysięcy złotych z Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, co stanowi ponad 56% wartości zakupu. Zmiany czekają również plac zabaw przy boisku sportowym w Rakoszycach. Pojawi się tam ponad 20-metrowy zjazd linowy, czyli tyrolka. Pod urządzeniem wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia z piasku, a w jego otoczeniu wysiany trawnik. Montaż tyrolki będzie współfinansowany przez gminę Środa Śląska oraz Fundusz Sołecki Rakoszyc. Zakończenie prac zaplanowano na połowę października. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Dziękuję i dzisiaj te wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy, zapraszamy na wtorkowy raport regionalny. Pierwszy o 5.30 na naszej antenie. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie Jarmark Wystawców i Rzemieślników. Akcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoros, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru.
3: Ogłoszenie płatne.

0: Startujemy!
1: No i tak, stało się, bo to ostatni poniedziałek wakacji, ostatni luzu i ostatni wieczór bez budzika i ostatnia odsłona naszego wakacyjnego festiwalu hitów. No jutro rzeczywistość powróci na pełne obroty, dzieciaki do szkoły, plecaki na plecy, no budziole już mówiłem, ale spokojnie, dzisiaj jeszcze można zaszaleć. A jeśli chodzi o szaleństwo, to mamy dla was coś specjalnego.
0: Festiwal hitów.
1: Takiego freestylera jeszcze nie słyszeliście.

się tłucze nam Fallhaber Freestyler wersji 2026. Kto jest za, kto jest przeciw? Bardzo proszę na Facebooku, jeśli możecie. To chyba, że ktoś pod balkonem stanie i krzyknie. Ja nie mam, słuchajcie, tutaj nic do gadania. Mnie się podobuje, mam nadzieję, że wam też. Freestyler. Idziemy za ciosem. No jak to ma być końcóweczka, słuchajcie, wakacyjności, to musi być specjalna. I was made for loving you, kiedyś Kiss, a teraz sam mistrz, HP.

śpiewam, że to jest muza, która przypomina najlepsze fragmenty lata. Obojętnie, czy to lato było rok, dwa, pięć, dziesięć czy piętnaście lat temu, bo teraz puszczam kolejny numer i co? I od razu w pierwszej sekundzie powiedzieć oj, oj, oj, oj.

0: piękna muzyka, która zawsze jednoczy. Wielka muzyka, wspólna energia, tłum ludzi połączeni jednym rytmem, jednym bitem. Ten in one. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Festiwal hitów.
0: Trzy potężne numery za nami, ale powiem wam, że jeszcze przynajmniej dyszka i nawet więcej, 12 przed. Let the people shout. W muzycznym radio. Adio.

wam się klimat dzisiejszy podoba. Jeśli się nie podobuje, napiszcie na Facebooku, lubimy to. A jeśli się bardzo, to dajcie znak. No, dużych opisów nie trzeba. Tutaj przemawiać ma do was muzyka. A teraz artysta, który no ma w sobie troszeczkę nostalgii, ale przede wszystkim charakterystyczne melodie.

0: to zapach lata. Jeszcze 2026. A co? Dobra melodia. Nigdy się nie starzeje. No przynajmniej taka jak The Summer. Night PNT Like Am. A teraz dobrym numerem strzelimy. Kolejnym dzisiaj.
1: Festiwal hitów.
0: Dodajcie mocy, bo wjeżdża Gonna Make You Sweat. I uwaga. Nowa wersja. Kiedyś CMC Music Factory. Teraz Oliver Malty. Pięknie podmiksował. Tłucze w każdym głośniku.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Nauczyciele chcą podwyżek, dziś protestowali w Warszawie. Wątek sabotażu Rosjan badany w sprawie pożaru w Lublinie. Zaskoczenie na stołówkach szkolnych wrzesień przyniesie wiele zmian dla uczniów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 3000 nauczycieli protestowało dziś w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Godne wynagrodzenia znacząco poprawiłyby sytuację w polskim systemie szkolnictwa, mówi były nauczyciel Artur Sierawski.
3: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
2: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Do szkoły jeszcze wrócimy, a teraz ważne wnioski prokuratury po pożarze w Lublinie. Po pożarze hali z produkcją elementów do samolotów śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach Lublina. Sprawdzany będzie też wątek ewentualnych działań sabotażowych ze strony Rosjan, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Biegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru. To jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
2: Pożar w Lublinie nie był jedyny. W nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
5: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
2: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. I wracamy do tematu szkoły, bo ta wraca już jutro do życia uczniów. To będzie rok szkolny z wieloma nowościami. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów, a przedmiot edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowy. Ale jak mówi dyrektor liceum w Błoniu, Jakub Bargiel, jego zdaniem najwięcej zmieni się w szkolnych stołówkach.
6: No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek z mięsem.
2: Jest też nowa podstawa programowa. Ona wprowadza kilka nowych modułów tematycznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa, mediów i kultury. Poszczególne zagadnienia zostaną włączone do istniejących przedmiotów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca, bez końca.

Okay, y'all. Here come the British.

krótko, pierwsze 30 minut wakacyjnego festiwalu za nami, moi drodzy, ostatnie wydanie, ale jeśli myślicie, że finał wakacji wystrzelaliśmy się z wszystkich numerów, wszystkich fajerwerków, co to? To nie muzyczne radio, tony muzyki zalegają, a jeszcze lepsze premiery są tutaj grane i wam pokazywane. Przed momentem NFK i Don't You Want Me z repertuaru Felixa w latach 90. Przepięknie podmiksowane, a teraz, Madame. Follow!

0: brzmią wynaleziska z muzycznego radia. Madame, follow. Przez całe wakacje katowaliśmy was tym numerem, ale chyba warto było. A teraz, moi drodzy, człowiek, który doskonale wie, jak z melodii zrobić emocje. A z emocji parkiet. Jego Everything, Everything to propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy muzyka nie tylko gra, ale niesie i trzęsie całym ciałem.
1: Festiwal hitów.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
3: Jedna z tych artystek, które doskonale wiedzą, jak zbudować napięcie i przenieść słuchaczy w zupełnie inny wymiar. Jej Forever w remiksie Beat, Beat, Beat Soul. To, moi drodzy, kosmiczna podróż. Mocny beat, ogromna przestrzeń. I ten moment, tak my wszyscy czekamy.

mówię, co chcesz, ale uwielbiamy takie kosmosy. Najpierw odrywamy się od ziemi, później muzyka zabiera nam oddech, a kiedy wraca bas, to już nie ma odwrotu. To była Nifra z pięknym głosem od cudownej dziewczyny Miako. Forever Beat Soul. Basie, a tu proszę. Enjoy wjeżdża nam. Freud. Ten basior w słuchawkach, słuchajcie, tańczy. Każda część mojego umysłu, fragmentu ucha, szaleje teraz i śpiewa razem z wami. Enjoy the silence.

jasna kraina łagodności i za to właśnie kochamy muzykę klubową. Nie ma jednej drogi, jednego rytmu. Trens unosi na A-House. House schodzi troszeczkę niżej. Łapie groove, puls i ten charakterystyczny beat rytm, przy którym no, nogi same szaleją. Posłuchajcie zresztą.

Jeśli coś, moi drodzy, z humorkiem nie tak, to bardzo proszę stanąć sobie naprzeciw lusterka i zrobić pa-pa-ra-pa-pa i zobaczycie, uśmiechnijcie sami do siebie. A teraz powinna być przerwa, bo teraz będzie muzyka na głośniki, ale jaka muzyka, utwór, ta, który nosi znamiona wielkiego hitu i przeboju. Wszystkich klubowych imprez na świecie. Aha.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Ja jeszcze nie mogę dojść do siebie po tym numerze. Sasha, Everlasting, Armin van Buuren. Przypomnijmy, Armin van Buuren. Królem anteny muzycznego radia w popiątkowym zestawieniu listy DMC. Także zapraszamy w piątek, a tak naprawdę już w sobotę. O pierwszej. 120 minut najlepszego klimatu. A teraz Italia. Facet, który potrafi połączyć trensior, techno, klubową energię i brzmienie. Rozpoznawalne na całym świecie i to w kilka sekund. Słynne Komodo. Przy tym numerze odpalają się wszystkie pierakiety na całym świecie, gdziekolwiek będziecie.

kiedyś dawno temu, to takie piosenki, takie utwory, to się w parach tańczyło na imprezach, a teraz to nie wiem, ja na imprezy nie chodzę, nie znam się. Ale za to macie piękny głos. Proszę bardzo, posłuchajcie. Nadia Ali i Rapture. Dobry klimat. Remi Ciawiciego.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Facet w masce. Captain Nemo. Borys.

Słuchajcie, nie mam pojęcia, jak to się stało, ale mamy już do programu sporo za sobą, a tylko 13 minut nam zostało do strefy, także musimy nawiązać trochę do strefy, minimalnie chociaż. A tutaj w tym przypadku sprawdzi się zawsze ten numer.

Czas tak szybko płynie, musiałbym powiedzieć teraz dawno, dawno temu. Grupa Bonnie M, Happy Song, a tutaj taki fajny remix. Baby's Gang, a teraz no też Bonnie M, a też był Eruption obok tego. Nowa wersja, Luka.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Na stacjach brakuje paliwa, kierowcy w długich kolejkach. Pierwszy dzwonek już za 10 godzin od września, sporo zmian w szkołach. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Stacje paliw nie mają paliwa w Zakopanem i okolicznych miejscowościach. To problem niektórych ze stacji w ostatnim dniu i ostatnich godzinach obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od kilku godzin do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a po godzinie 20 niektóre stacje w Zakopanem i okolicach zamknięto właśnie z powodu braków. Od jutra nastąpi przywrócenie 23-procentowej stawki VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się dużych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
3: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
2: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
3: Rynek w dalszym ciągu reaguje na zapowiedzi, natomiast jeśli one w krótkim czasie nie zmieniają się już w konkrety, to niestety spadków nie ma.
2: A jeszcze dziś do północy za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczną się jutro, 1 września, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu, w Łódzkiem. Pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczną się o godzinie 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Nowości w szkołach od września, czyli już od jutra. Ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów i nowy obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. W niektórych klasach zacznie obowiązywać reforma Kompas Jutra, korygująca podstawę programową, mówi dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczak.
4: To, co się w tych podstawach programowych pojawia, reforma wchodzi w przedszkolu, w klasie pierwszej i w klasie czwartej. To jest reforma, która będzie rosła razem z uczniami i uczennicami. Jest zmiana pojęć i zmiana optyki. I ona nie przebuduje systemu w taki sposób, w jaki spora część nauczycieli zwraca uwagę, że ten system powinien być przebudowany.
2: Nowa podstawa programowa zakłada także wprowadzenie nowych modułów do już istniejących przedmiotów. I tak na przykład pojawią się rozdziały z bezpieczeństwa mediów i kultury. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z turnieju Słowenię, wygrywając 3-2. W innym dzisiejszym pojedynku 1/8 finału rozegranym w Brnie Włochy pokonały Bułgarię 3-0. A w US Open liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, walczy też o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Kazaszka Jelena Rybakina dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Muzyczne Radio.
5: Strefa 79.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
2: Czasem strach bierze, że niektóre utwory łapią się już do naszej strefki 79. No, w przypadku DJ Tanki, She Knows You. Tu ja sobie nie wykombinowałem tego utworu absolutnie. Nie to na wasze życzenie, na wasze żądanie. Tym razem Andrzej stawia na ten kawałek. Za chwileczkę od Piotra macie Dire Straits i Walk of Life. A te Italusy to by było to, moi drodzy, żebyście na drobinkę mogli sobie jeszcze tak wakacyjnie pohulać, przynajmniej we własnych głowach i powspominać słynne Italo Disco.

Tomas w strefie. No, zazwyczaj jest tak, że te piosenki letnie mają u sobie ogień taki, prawda? Wakacyjne tempo, ale nie zawsze tak było. Duński duet potrafił połączyć luz, reggae i pop. Wdzięcznie tak, że było to bardzo wolne tempo. A nazywało się to Sunshine Reggae.

było od nas, Electric Light Orchestra, teraz jeden utwór z naszego Facebooka. Chłopcy z placu i przyjaciele wolnościowe. Oj, dziś ten kawałek pasuje. 5 minut do 11. Pozdrawiamy cały świat z Jeleniej Góry.

No słodko, moi drodzy, tak wszyscy myślimy o tych szkolniakach młodych, którzy idą z tornistrami, a nie myślimy o nauczycielach, ale Mariusz zaapelował. Maciejko, bardzo proszę, Mr. Prezydent, i do przodu z pozdrowieniami dla wszystkich znajomych społeczności nauczycielskiej, uczniowskiej, Dolny Śląsk i całego kraju. Będzie dobrze w tym nowym roku. Czy miałem kluki? Kciuki.

No i za to nie śpimy, nie. Wspominamy i lecimy z fajną muzą. Przedamy Gina T in My Fantasy. Co jeszcze? Na pewno też Garu. Ale póki co rozkosz.

Miciur zawsze, Miciur zawsze pracuje do każdej pory dnia i nocy, szczególnie przed czasem marzeń w strefie. Co to jest w ogóle? Skąd to się wziął? Sam obraz ma na konsoletę.

tu Strefa, tu Muzyczne Radio, tu zespół, który w ostatnią niedzielę, czyli wczoraj, dał piękny koncert w Jaworze na zakończenie wydarzeń Święta Chleba i Piernika. Piękny koncert w Harpę.

Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.